poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W dzisiejszym programie podsumowanie policyjnej akcji Alkohol i Narkotyki. Dowiemy się też, gdzie wyrzucić zużyte opony i jakie auta najchętniej kupujemy. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: W ostatnich dniach dolnośląska drogówka przeprowadziła wojewódzkie działania pod nazwą Alkohol i Narkotyki. W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi, spośród których 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań ponad 80 kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
0: Autoradio.
1: Wraz z wymianą ogumienia wielu kierowców zadaje sobie pytanie, gdzie oddać stare opony zgodnie z przepisami. To ważne, ponieważ zużyte opony są odpadem wymagającym specjalnego zagospodarowania. Zużytych opon nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane ani kontenerów przeznaczonych do segregacji. Zabronione jest także pozostawianie ich przy drogach, w lasach czy na nielegalnych wysypiskach. Za takie działanie grozi mandat w wysokości 500 zł. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, grzywna może wynieść nawet 5000 zł. Dodatkowo sprawca może zostać obciążony kosztami usunięcia skutków zanieczyszczenia. Opony rozkładają się przez setki lat i zawierają substancje, które mogą negatywnie wpływać na środowisko, dlatego przepisy wymagają ich właściwej utylizacji. Najpopularniejszym miejscem, do którego można oddać stare opony, jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK. W wielu przypadkach obowiązują limity wynoszące najczęściej od 8 do 10 sztuk rocznie. Drugim rozwiązaniem jest pozostawienie zużytego ogumienia w warsztacie wulkanizacyjnym podczas wymiany na nowy komplet. Część serwisów oferuje taką usługę bezpłatnie, inne pobierają niewielką opłatę.
0: Autoradio.
1: Polacy oszaleli na punkcie tych modeli. Tempo sprzedaży to jeden z najlepszych wskaźników realnego popytu na rynku wtórnym. Im krócej ogłoszenie wisi w serwisie, tym większe zainteresowanie modelem. Czołówkę zestawienia zdominowały auta miejskie, od lat cenione za tanią eksploatację, dostępność części i opinie o niezawodności. Co istotne, kupujący patrzą dziś na znacznie więcej niż samą cenę. Liczą się koszty utrzymania, historia serwisowa i reputacja danej jednostki napędowej. Najszybciej znikającym z ogłoszeń autem używanym w Polsce są obecnie Skoda Fabia i Volkswagen Polo. Oba modele znajdują nabywcę w średnio w 29 dni. Wynika to z analizy AAA Auto obejmującej modele sprzedane w tym roku w liczbie co najmniej 5000 egzemplarzy. Podium zamyka Toyota Yaris ze średnim czasem 30 dni. Za Skodę Fabię nabywcy płacili średnio nieco ponad 19 tysięcy złotych, kupując w tej cenie auto 13-letnie z przebiegiem blisko 180 tysięcy kilometrów. Volkswagen Polo był nieco tańszy, przeciętnie nieco ponad 17 tysięcy złotych, choć przy wyższej średniej wieku wynoszącej 15 lat. Najmłodszym i jednocześnie najdroższym modelem pierwszej trójki okazała się Toyota Yaris. Średni wiek 11 lat przy średniej cenie sprzedaży 37,5 tysiąca złotych.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. No.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Stare Bogaczowice i duże utrudnienia dla kierowców.
2: Od środy drogowcy będą kolejno zamykali odcinki.
1: Nowy most nad Bobrem w Lwówku Śląskim przejął ruch samochodowy z zabytkowej przeprawy.
3: Historyczny most nie będzie już wykorzystywany przez ruch samochodowy.
1: W Legnicy planują budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego.
4: Nieodpłatne przekazanie działki stworzy realną możliwość budowy.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Kierowcy mogą już korzystać z nowego mostu nad Bobrem w ciągu drogi wojewódzkiej 364. W Lwówku Śląskim. Przeprawa przejęła ruch samochodowy z zabytkowego mostu z końca XVIII wieku, którego stan techniczny od lat wymagał pilnej interwencji.
3: Dzięki otwarciu nowego obiektu historyczna przeprawa została wyłączona z ruchu i rozpocznie się jej kompleksowy remont. O szczegółach inwestycji mówi radny sejmiku województwa dolnośląskiego Andrzej Kretkowski.
5: W trakcie drogi 364 w Lwówku Śląskim most za 22 miliony, 95% z polskiego ładu, 5% z budżetu sejmiku województwa dolnośląskiego. Mamy wszelkie zgody, na początku to będzie ruch wahadłowy, natomiast ten przejazd od strony Lwówka w stronę Złotoryi zostanie już zamknięty, a most będzie teraz naprawiany, przywracany do pełnej świetności, a później przekazany dla gminy i miasta Lwówek Śląski.
3: Prace przy zabytkowej przeprawie rozpoczną się w najbliższym czasie, a po ich zakończeniu historyczny most nie będzie już wykorzystywany przez ruch samochodowy, dzięki czemu jego konstrukcja zostanie zabezpieczona na kolejne lata. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Teraz Wałbrzych, gdzie pod koniec tygodnia szykują się duże utrudnienia dla kierowców jadących w stronę Strugi i Starych Bogaczowic. Drogowcy rozpoczynają tam końcowe prace przy remoncie drogi wojewódzkiej 375. Więcej szczegółów Jacek Zych.
2: Tak, to informacja skierowana do mieszkańców Strugi i Starych Bogaczowic jeżdżących choćby do pracy w Wałbrzychu. Od środy drogowcy będą kolejno zamykali odcinki. Najpierw od obwodnicy Szczawna do Strugi, a następnie od Strugi do Starych Bogaczowic.
6: Odcinek drogi musi być zamknięty. Wynika to ze specyfiki układu drogowego, gęstego zalesienia. Ciężki sprzęt musi się tam bezpiecznie zmieścić, musi zostać wykonane frezowanie, musi zostać również przygotowana nawierzchnia do jej ułożenia.
2: Powiedział Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu do tej pory zakończyła już remont pierwszego odcinka tej drogi pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5 w Dobromierzu a Pietrzykowem i właśnie tam będą kontynuowane prace po zakończeniu odcinka Szczawno-Zdrój – Stare Bogaczowice.
6: Między Pietrzykowem a Chwaliszowem 26 czerwca będzie pod ruchem wahadłowym frezowana nawierzchnia. Tak samo frezowana nawierzchnia będzie jeszcze 27 czerwca, ale już przy zamkniętym odcinku. Natomiast w dniach 29 czerwca do 13 lipca ten odcinek będzie zamknięty właśnie ze względu już na układanie nawierzchni.
2: W sumie na wszystkie zaplanowane remonty dróg wojewódzkich w ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyda w tym roku 75 milionów złotych. W tym roku prace prowadzone będą m.in. na terenie powiatów Kamiennogórskiego, Świdnickiego i Wałbrzyskiego. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Rada Miejska Legnicy będzie głosować nad przekazaniem samorządowi województwa w formie darowizny prawie 2 hektarów gruntów przy ulicy Mikołaja Kopernika z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego.
4: To gminna działka, według operatu sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, jest warta nieco ponad 1 800 000 złotych. Marszałek Dolnego Śląska zawnioskował o jej nieodpłatne przekazanie na realizację celu publicznego – budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Legnicy. Prezydent miasta jest za, ale decyzja wymaga zgody Rady Miejskiej. Nieodpłatne przekazanie działki stworzy realną możliwość budowy nowoczesnej siedziby pogotowia ratunkowego w Legnicy, skupiającej całość działalności jednostki w jednym miejscu. To mocno przyczyni się do zwiększenia skuteczności udzielania pomocy mieszkańcom regionu. Województwo nie dysponuje obecnie nieruchomościami gruntowymi umożliwiającymi realizację takiej inwestycji. Gmina zastrzega, że darowizna umożliwia wykorzystanie nieruchomości wyłącznie na wskazany cel publiczny. W przeciwnym wypadku marszałek będzie musiał zwrócić działkę. Dlatego terenu została wydana już decyzja o lokalizacji inwestycji, czyli budowy budynku stacji pogotowia ratunkowego i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Już w najbliższy piątek ruszają wakacje. Właśnie wtedy dzieci i młodzież odbiorą świadectwa i nastąpi letni odpoczynek. A w upalne dni najlepiej odpoczywać nad wodą i zrelaksować się w basenach. Jeleniogórzanie mogą korzystać z term cieplickich, bo drugi podobny obiekt przy ulicy Sudeckiej jest na razie w remoncie. Jak będzie docelowo wyglądał, dowiemy się za pół roku. Wtedy gotowa będzie dokumentacja projektowa basenu, mówi prezes zarządu Termy Cieplickie Dariusz Stolarczyk.
7: Ponad pół roku wytężonych prac. Mam nadzieję, że ten okres będzie optymalny, jak najszybszy. No i wtedy oczywiście ten kluczowy pewnie etap też jest przed nami wszystkimi, wyboru wykonawcy i realizacji zadania. Nie? Także plan jest bardzo ambitny, napięty i mam nadzieję, że w niedługim czasie Jelenia Góra będzie się mogła pochwalić, poszczycić bardzo ładnym centrum, które nabierze nowego blasku i będzie dostępne dla mieszkańców Jeleniej Góry i oczywiście gości, turystów, którzy nas odwiedzają tutaj.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś zakończenie roku szkolnego nauczyciele domagają się podwyżek. Fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej. Marcin Krzemiński. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Napastnika zatrzymano, służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób poszkodowanych, 3 po przebadaniu trafiły do szpitali. To z kolei po popołudniowym zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
3: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
2: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki.
3: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
2: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie, w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym

0: niż przed upałem. O tym mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
1: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
0: Dziś na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe przed upałami, głównie drugiego stopnia.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry, witamy chłodno, witamy wręcz ozięble, witamy wręcz lodowato, a dzisiejszy poranny program Muzycznego Radio będziemy nadawali z plaży w Saint-Tropez w pełnym słońcu, bo tutaj dzisiaj jest zdecydowanie chłodniej niż w Polsce, a u nas w regionie zobaczymy od 31 do 34, a nawet 5 stopni. Taki to piątek i początek wakacji.

0: na gorąco.
1: Zaglądamy na czwórkę kilometrów z numerem 64 między węzłami Krzywa Jadwisin w kierunku na Wrocław. Tam na wysokości właśnie węzła Krzywa doszło do pojazdu, do zapalenia się pojazdu ciężarowego. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu i utrudnienia mogą potrwać do 7.30. Poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a my informujemy, że w tym miejscu możliwe są utrudnienia, gdyż na mapach widać, że jest na czerwono. Spowolnienie jest niewykluczone. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie więcej, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.
1: 8 po 6.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości?

0: Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: кохане, музика.
1: Mr. Worldwide.

Pitbull i Gypsy Kings i Bandolero. Nie wiemy, co to jest to Bandolero, ale mamy nadzieję, że jest to coś, co może stanowić pożywienie i to całkiem fajne i chłodne, nic na gorąco, co można zjeść o poranku, bo człowiek głodny, zanim wyjdzie po raz ostatni do szkoły w tym roku szkolnym. Hurra, hurra, 13 po 6, Grzegorz Chyrzy.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Piątek jest 26 czerwca, piątek wakacji początek, piątek weekendu początek, to dla starszych. Cóż tu jeszcze mamy z ważnych rzeczy? Dawid, Andrzej i Paweł, oni mają imieniny, wszystkiego najlepszego. Zaglądamy do kalendarza muzycznego. Larry Taylor, basista formacji Can't Heat, kończyłby dzisiaj 84 lata. Mick Jones, wokalista i gitarzysta formacji m.in. The Clash, kończy 71 lat. A artysta, o którym moja koleżanka mówi, że jest tak brzydki, że aż piękny, czyli Chris Isaak, piosenkarz, aktor i trochę też gitarzysta, kończy dzisiaj 70 lat. A wcale nie wygląda. W 61 roku zaś urodziła się Terry Noon, wokalistka formacji Berlin. W roku 1969 urodził się Colin Greenwood, basista formacji Radiohead, a w roku 1972 na świat właśnie 26 czerwca przyszedł Garou, czyli Pierre Garand, piosenkarz francuski. Ryan Tedder, wokalista, producent muzyczny, autor tekstów i kompozytor, założyciel, współzałożyciel tak naprawdę zespołu One Republic, urodził się w roku 1979. Tego samego dnia w tym samym roku również urodził się Nathan Followill, perkusista formacji Kings of Leon. No i dobrze, że panowie nie grają razem w jednej formacji, bo cóż to byłyby za imprezy urodzinowe. W roku 1984 urodziła się Indila, piosenkarka i autorka tekstów, niestety nie Polska, a w roku 1993 też smuteczek, że nie Polska, urodziła się Ariana Grande, a w zasadzie to Ariana Grande, przepraszam, wokalistka, kompozytorka i aktorka. Wszystkiego najlepszego.
0: Kalendarium regionu.
1: Zaglądamy ekspresem do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 26 czerwca historia odnotowała fakty, że w 1703 roku w Trzebnicy urodziła się Maria Leszczyńska, królowa Polski i Francji. Była żoną króla Francji Ludwika XV. W roku 1949 w Legnicy w salach szkoły przy ulicy Rycerskiej otwarto wystawę malarstwa artystów pochodzenia żydowskiego mieszkających na Dolnym Śląsku. A w roku 1950 w sprawozdaniu administracji więzień stalinowskich na Dolnym Śląsku odnotowano, że większość pracowników w liczbie 377 ma nieukończone wykształcenie podstawowe.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello Poland, my name is Dario G and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Mark Medlock, Summer Love. Tego wam życzymy, żebyście zakochali się w te wakacje, jeżeli jesteście niezakochani. A jeżeli nie zakochali, to przynajmniej odrobinkę się schłodzili, przynajmniej na początku ich. A później to żebyście mogli tylko sobie wziąć i wypocząć się w końcu po trudach całego roku szkolnego i nie tylko. Eric Pritz teraz i Piano. Poleca się do słuchania na 27 minut po godzinie 6.00.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
4: Autopromocja.
5: No, żarty się skończyli, od 16 do 21 stopni było o godzinie 6, teraz jest 6.30, znów będzie cieplej, później od 31 do nawet 35 stopni u nas dzisiaj w regionie. Mnóstwo słońca, w przeciwieństwie do dnia wczorajszego, chmur na niebie raczej nie będzie, ale już na pewno powinien ten dzień obyć się bez opadów. Wiatr słaby wieje z północny i z północnego wschodu.
2: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze dla was wartość ciśnienia. To ciśnienie to 1019 hektopaskali. Wydaje się być optymalne. Mniej więcej na takim poziomie pozostanie dzisiaj przez cały dzień, ale również przez cały dzień biometr jest niekorzystny z wiadomych względów. A jakość powietrza? Przeważnie dobra, obowiązują żółte alerty smogowe. A na poranny piątkowy raport regionalny zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej.
6: Wałbrzych i prezydent z absolutorium, gmina Pęsław w powiecie głogowskim i spór dotyczący planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii. A na początek Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, która koncertowo kończy 62. sezon artystyczny. O tym, co usłyszymy, dyrektor Marek Wroniszewski.
7: Na zakończenie sezonu 26 czerwca o godzinie 19 znakomita polska pianistka Beata Bilińska wykona drugi koncert fortepianowy C-moll Sergiusza Rachmaninowa, a cały sezon nasz zakończy 9. symfonia E-moll z Nowego Świata Antonina.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Teraz Wałbrzych, gdzie rajcy miejsce udzielili absolutorium prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi. Decyzja nie była jednogłośna, przeciwni byli radni opozycyjni. A więcej o tym Jacek Zych.
8: Tak, głosowanie nad absolutorium poprzedziła trwająca wiele godzin dyskusja nad przedstawionym przez prezydenta raportem o stanie miasta. Pełen raport został przedstawiony radnym i umieszczony w BIP-ie Urzędu Miasta, natomiast w czasie sesji prezydent Szełemej przedstawił go w formie prezentacji. To wystarczyło radnym koalicyjnym, żeby nie mieć wątpliwości co do zasadności pozytywnego zaopiniowania raportu i całorocznej pracy prezydenta.
9: Tutaj chyba same czyny przemówiły za panem prezydentem. Dostaliśmy raport, oczywiście my cały rok, 25, monitorowaliśmy to, co się w Wałbrzychu dzieje, ale ten raport podkreślił ewidentnie, że miasto się rozwija, miasto idzie w kierunku inwestycji mieszkaniowych, drogowych, inwestujemy w infrastrukturę szkolną, inwestujemy w infrastrukturę sportową, w infrastrukturę rekreacyjną, robimy wszystko, żeby w tym mieście naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej, a prezydent swoją pracą, ciężką pracą i umiejętnością pozyskiwania środków zewnętrznych pokazał nam, że możemy jeszcze więcej.
8: To Krzysztof Kalinowski z klubu Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady Miejskiej w Wałbrzychu. Ostatecznie po wielogodzinnej dyskusji radni głosami Koalicji Obywatelskiej przyznali prezydentowi Szełemejowi absolutorium. Przeciw była piątka radnych opozycyjnych. Jedna z radnych PiS wstrzymała się od głosu.
9: Ja nie ukrywam, dzisiaj nam, tak jak nawet z młodzieżą rozmawiam, trochę brakuje takich właśnie imprez dla młodzieży. Na pewno rzeczą, która mnie osobiście boli, to jest nasz rynek, tak, który tak naprawdę powinien zacząć żyć. Jeśli chodzi mówię o takie rzeczy, to są takie rzeczy, które uważam nie powinny rzutować na absolutnie na pracę pana prezydenta. Natomiast wiadomo, no mamy jeszcze dużo do zrobienia i nikt tutaj nie mówi, że zrobiliśmy wszystko, że jesteśmy najlepsi.
8: Do raportu i pracy prezydenta zdecydowanie bardziej krytycznie podeszli radni opozycyjni z klubu PiS. Chociaż pracy prezydenta nie oceniali wyłącznie w negatywny sposób, to jednak mieli na tyle dużo zastrzeżeń, że ich zdaniem wykluczyły zakończyły one możliwość udzielenia prezydentowi absolutorium. Ja wczoraj i dziś próbowałem uzyskać od nich komentarz. Bezskutecznie. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: W gminie Pęsław w powiecie głogowskim trwa spór dotyczący planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii. Część mieszkańców stanowczo się sprzeciwia budowie elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych i biogazowni, argumentując, że o planach dowiedziała się zbyt późno i nie miała realnego wpływu na proces decyzyjny. Z kolei władze gminy podkreślają potencjalne korzyści ekonomiczne i możliwość zwiększenia niezależności energetycznej samorządu, argumentuje wójt gminy Dorota Jewniewicz.
10: Szacuję, że od jednego wiatraka postawionego to są kwoty rzędu 120-150 tysięcy rocznie podatku dla gminy. Dorota Jewniewicz, wójt gminy Pęsław. My podjęliśmy uchwały intencyjne na 32 wiatraki, z czego wiemy, że nie wszystkie powstaną na pewno. Jakby chociaż 10 wiatraków powstało, to jest 1,5 miliona dodatkowego dochodu z podatków dla gminy, która powiem jest jedną z najbiedniejszych gmin w regionie.
11: Podstawą konfliktu są uchwały intencyjne przyjęte przez Radę Gminy, które umożliwiły rozpoczęcie procedur związanych z lokalizacją instalacji OZE. Obecnie prowadzone są analizy i badania środowiskowe, od których zależy dalszy los inwestycji. Według władz gminy nie przesądzono jeszcze o ostatecznej liczbie ani lokalizacji planowanych obiektów. Przeciwnicy inwestycji podnoszą natomiast kwestie związane z ochroną krajobrazu, potencjalnym wpływem na środowisko oraz obawami dotyczącymi funkcjonowania biogazowni. Wskazują również na położenie części gminy na terenach objętych ochroną przyrodniczą.
10: Ja też należę do Komitetu Bezpieczna Gmina Pęsław. Przede wszystkim występowanie przeciwko zdrowiu i ochronie zdrowia mieszkańców, tak? Występowanie przeciwko w ogóle woli mieszkańców, występowanie przeciwko naszym opiniom, infrastrukturze. No po prostu większość mieszkańców nie zgadza się na inwestycje OZE i to nie są tylko wiatraki, to są również biogazownie, które doskonale wiemy, jakiego rodzaju problemy stwarzają, tak? Już nie tylko wizualne, ale i zapachowe.
12: Oczywiście, że należy się bać. Po pierwsze to są olbrzymy, które infradźwięki wytwarzają. Na pewno jest to coś, co psuje krajobraz. Na pewno jest to coś, co obniży wartości naszych nieruchomości.
11: Władze gminy odrzucają zarzuty dotyczące braku transparentności, podkreślając, że wszystkie działania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Samorząd zwraca uwagę, że proces planistyczny jest wieloetapowy, a mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w konsultacjach po zakończeniu prac ekspertów i przygotowaniu raportów środowiskowych. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Z kolejnym raportem o 7:30 pojawi się w studio Ania Targota. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, this is Fly Project. You're listening. Muzyczne Radio.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Jeśli przyznać komuś rację, kto mówi, że jesteś tym, co jesz, to może się okazać, że po dzisiejszym śniadaniu jesteś serem białym. Bajm, biała armia teraz, a tak zupełnie poważnie, to 20 minut przed godziną 7, my sobie tu spojrzeliśmy na zegarek, ale też sprawdzamy, co w kalendarzu jest zapisane, umknęło nam to zupełnie i to by tłumaczyło, kto stoi za tą falą upałów, kto stoi za tym, że dzisiaj 31 do 34 stopni, zobaczymy, otóż znamy ich, to są dopiero asy, dzisiaj jest Światowy Dzień Chłodnictwa. I wypada, że panowie i panie od chłodnictwa zrobili sobie święto podwójne. Ileż oni zarobią na tych klimatyzacjach dziś?

0: Witelama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Witelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Witelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
5: Dzień dobry wszystkim.
6: Przed wysłuchaniem piosenki z koniecznie zapoznaj się ze składem, a w składzie tego utworu jest Snoop Dogg, czyli musi być dobrze. Piosenka nosi tytuł Lover, czyli też w sumie dobrze, a zegar pokazuje też dobrze, kwadrans przed siódmą.

A, chcielibyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieć, w zasadzie zaprosić was na moment, za moment. I na moment też. Horoskop u nas będzie. Margaret do tego czasu i Wasted.

0: Horoskop na cały dzień.
1: No to zaczynamy jak zwykle od baranów. Mamy nadzieję, że zdążyły dobiec do radia i dać głośniej. Raz, dwa, trzy, startujemy. Zatem barany zakończą tydzień z poczuciem winy, z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Wieczór sprzyja odpoczynkowi i spotkaniom z bliskimi. Byki będą mogły pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. Spokojne tempo przyniesie im wiele korzyści. Bliźnięta będą pełne dobrego humoru i energii. Ciekawe rozmowy poprawią im nastrój. Raki zapragną zadbać o domową atmosferę. Bliscy okażą im dużo życzliwości. A lwy będą mogły śmiało realizować swoje plany. Ich zaangażowanie zostanie zauważone. Panny uporządkują ostatnie obowiązki przed weekendem. Poczują dużą satysfakcję z osiągniętych rezultatów. Wagi będą mogły liczyć na przyjemne chwile i dobrą atmosferę. To dobry moment na drobne przyjemności. Skorpiony będą wyjątkowo skuteczne i skoncentrowane. Wieczorem warto pozwolić sobie na odpoczynek. Strzelce chętnie spędzą czas aktywnie i w dobrym towarzystwie. Pozytywna energia będzie im towarzyszyć przez cały dzień. Koziorożce będą mogły zwolnić tempo i odetchnąć po intensywnym tygodniu. Relaks przyniesie im dużo korzyści. Wodniki będą pełne nowych pomysłów i inspiracji. Warto zaplanować coś, co sprawi im przyjemność. Ryby będą mogły cieszyć się spokojną i harmonijną atmosferą. Intuicja pomoże im podjąć dobre decyzje. A dzisiaj jest piątek, 26 czerwca, 188 dni do końca roku. Imieniny mają Dawid, Andrzej i Paweł, a osoby urodzone 26 czerwca lubią głębokie rozmyślania i ambitne zajęcia. Może się okazać, iż posiadają jakieś niezwykłe i unikalne zdolności. Chociaż ich intelekt jest niezwykle przenikliwy, ich życie uczuciowe również jest bardzo silne i często przebiega w sposób bardzo burzliwy. Szczęśliwa dla nich cyfra to 5, kamień szlachetny ametyst, a sprzyjający im znak zodiaku to panna.
2: Poranek z muzycznym radiem.
0: Budzimy przebojem.

0: like a ghost. Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Daria, ty się nie leń, ty wracaj do koncertowania, bo nam się trochę nudzi bez ciebie. To jest piosenka Punk Fu, a my mówimy, wiadomości będą u nas za moment z kraju, ze świata i ze sportu za 4:07. Od jakiego

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Siódma.
4: Czas na wiadomości.
6: Niemal cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Marcin Krzemiński. O poranku, najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa, tam ponad 21 stopni, najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie, w weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
7: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami i można się schronić, dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
6: Mówił Łukasz Drygalski z biura Toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. To aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko grosz na litrze, do 6 zł 11 groszy. Ważna jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia.

0: miejsce w grupie. Mimo to, to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej, Japonia z drugiego, a Szwecja z trzeciego miejsca. No i jeszcze grupa D, która zakończyła swoje mecze niedawno. Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem i obie ekipy zagrają dalej, bo z 4 punktami zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji, bo w pierwszych 56 spotkaniach na trybunach zasiadło ponad 3 600 000 kibiców. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Auston Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie meczu, został zdobywcą rekordowej 173 bramki. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją. To już piąte spotkanie Polaków z rzędu zakończone tiebreakiem. Dzięki wygranej biało-czerwoni awansowali na 6 miejsce w tabeli. Przed nimi jeszcze 2 mecze w Gliwicach, jutro z Niemcami i w niedzielę z Argentyną.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Nasz reporter Andrzej Stefańczyk donosi, iż Legnicki Szpital na czas upałów będzie rozdawał wodę pacjentom. Otóż kilka tysięcy butelek wody i dodatkowe dystrybutory trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Słuchajcie, to ja też poproszę, też bym chciał odrobinę wody. Najlepiej jakby ona była schłodzona z delikatną ilością mięty, z rozdrobnionymi kostkami lodu. Schłodzona, gazowana, w takiej ładnej szklance, ale podana koniecznie gdzieś na drugim końcu świata, gdzie klimat jest troszkę chłodniejszy i troszkę przyjemniejszy niż u nas, na przykład na Majorce. Disco Boys, St. Peter, tak dla was zagraliśmy, to jest piątek, to jest wakacji, początek. Dzień dobry, kłaniamy się.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Czy mówiliśmy, że to już prawie 9 minut po siódmej?
3: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy.

0: pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje, dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
4: Free Time w muzycznym radiu.
5: Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18:00 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Gardo i Reinier Zonneveld, Loco Loco, czyli Szaleni Szalegi. Ja teraz sobie wyobraziłem taką hipotetyczną sytuację, że wyciągam w tym gorącu koszulkę, którą chcę założyć. Patrzę, ta koszulka lekko jest wygnieciona i myślę sobie, wezmę i wyprasuję. I jak już mam zamiar włączyć to żelazko, to czuję to ciepło, które będzie od niego biło i myślę sobie, a nie, pójdę dzisiaj w niewyprasowanym. Nie dotyczy dziewcząt i chłopców idących na zakończenie roku szkolnego. Ci to muszą być korekt. A u nas korekt pora, jest kwadrans po siódmej i pora właściwa na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: W tym programie jeden ważny temat dla zmotoryzowanych. Moto Safety Day, jubileuszowa edycja, już 27 czerwca w Polanicy Zdroju.
1: Autoradio.
2: 20 lat edukacji, tysiące przeszkolonych uczestników i setki partnerów zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa. Już 27 czerwca, najbliższą sobotę, Moto Safety Day będzie świętować swój jubileusz w Polanicy Zdroju, gdzie na uczestników czeka dzień pełen praktycznych doświadczeń, pokazów i spotkań z ekspertami. Moto Safety Day od dwóch dekad promuje kulturę motoryzacyjną, odpowiedzialne postawy na drodze oraz współpracę wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wybór Polanicy Zdroju na miejsce 20 edycji nie jest przypadkowy. Przez 20 lat wydarzenie Moto Safety Day połączyło tysiące uczestników, ekspertów, przedstawicieli służb, instytucji publicznych i partnerów biznesowych wokół jednej idei – budowania kultury bezpieczeństwa na polskich drogach. A to, jak się okazuje, jest nam zdecydowanie potrzebne. 20. edycja Moto Safety Day to dla nas wyjątkowy moment. Przez dwie dekady budujemy świadomość, że bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji każdego uczestnika ruchu. Polanica Zdrój jest wyjątkowym miejscem na jubileuszową odsłonę wydarzenia. To region, gdzie piękne, ale wymagające drogi przypominają, jak ważne są umiejętności, rozwaga i wzajemny szacunek wszystkich uczestników ruchu. Chcemy, aby każdy uczestnik wyjechał stąd nie tylko z nową wiedzą, ale także z przekonaniem, że bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich, podkreśla Elżbieta Kącka, pomysłodawczyni Moto Safety Day. Organizatorzy przygotowali program, który pozwoli uczestnikom w każdym wieku zdobyć praktyczną wiedzę i sprawdzić swoje reakcje w realistycznych sytuacjach. W programie m.in. symulatory dachowania i zderzeń, praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy, miasteczko rowerowe, mini miasteczko drogowe dla dzieci, autka elektryczne dla dzieci, warsztaty edukacyjne, symulacja wypadku drogowego z udziałem wszystkich służb ratowniczych, testy samochodów i motocykli. Istotnym elementem wydarzenia będą również debaty poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego, nowoczesnej mobilności oraz współpracy wszystkich uczestników na drogach. 20. edycja Moto Safety Day połączy przedstawicieli samorządów, służb, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz firm, których wspólnym celem jest budowanie świadomości i odpowiedzialnych postaw wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to proces, który zaczyna się od kształtowania ludzkich postaw. Edukacja, profilaktyka oraz ogólnokrajowe inicjatywy społeczne stanowią fundament, bez którego nowoczesna infrastruktura czy rygorystyczne prawo nie przyniosą trwałych efektów. Naszym celem jest budowanie świadomości ryzyka i odpowiedzialności u każdego uczestnika ruchu, tak aby dbałość o życie własne i innych stała się naturalnym nawykiem, mówi Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przez 20 lat Moto Safety Day udowodniło, że skuteczna edukacja o bezpieczeństwie może angażować, inspirować i realnie wpływać na postawy uczestników ruchu drogowego. Jubileuszowa edycja w Polanicy Zdroju będzie okazją do zdobycia wiedzy, której wartość może okazać się bezcenna w codziennych sytuacjach na drodze. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca o godzinie 11 w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Wstęp jest zupełnie bezpłatny, a więc warto skorzystać z tej propozycji.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć! Tu Poparzeni Kawą 3.
4: Słuchacie muzycznego radia.
3: Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Nie tylko z okazji, żeby się darzyła, my teraz urodzin, a my powinniśmy nazywać się nie poparzeni kawą 3, tylko poparzeni słońcem 2, bo wczoraj był pierwszy dzień.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojowo.
0: Tak jest i karmimy sucharami. Olly Murs, teraz Florida, Troublemaker, 22 po 7. Dzień dobry.

0: Słuchajcie, Zbyszek jest po drugiej stronie z Kamiennej Góry, ale jedzie przez Jelenią Górę i chce nam coś powiedzieć. Dzień dobry.
1: No dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Wszyscy narzekamy na piękną pogodę. Jak jest deszcz, wszyscy narzekają. Nie wiem, nie można nam dogodzić jakoś. Jak troszkę cieplej, piękne słoneczko, wszyscy znowu narzekają, że jest strasznie, strasznie.
0: I w radiu to też?
1: Nie jest strasznie.
0: I w radiu też mówią, że co jest z tą pogodą. Jest fajnie, no nie no, 35 stopni to nasza ulubiona temperatura, nie wiem jak twoja.
1: No też, na zewnątrz wał się pokazuje 24 stopnie, akurat.
0: Czyli idealnie
1: jak
0: póki co.
1: Lat, to był piękny słoneczny dzień, a teraz pokazują, że wszystkich nas spali, no to tak nie może być.
0: Skandal normalnie, za młodych lat mówisz, to ile ty teraz wiosen sobie liczysz?
1: 60.
0: To dalej młode lata. Mój drogi, pozdrawiamy, ściskamy i wszystkiego najlepszego. A u nas teraz będzie serwowane cappuccino. Byli poparzeni kawą 3, to może być też i Red Lips z taką piosenką. A za moment serwować będziemy prognozę pogody.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie.

0: Junior, trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: 7.30 na zegarze, no i tutaj naprawdę żarty się skończyli. Od 19 do 23 stopni oficjalnie i oficjalnie nawet więcej, jak słyszeliście przed momentem od Zbyszka, który jedzie z Kamiennej Góry do Jeleniej Góry. On mówi 24 stopnie, ale że to optymalnie, spokojnie, bo później będzie od 31 do 35, a to już optymalnie nie jest, tym bardziej, że na niebie dzisiaj ani jednej chmury, całe mnóstwo słońca ma być, a dzień bez opadów. Do tego wszystkiego dodajemy jeszcze fakt, że wiatr nas chłodzić nie będzie, bo będzie słaby, raptem do 30 km na godzinę w porywach.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono wynosi 1019 hektopaskali. Na takim poziomie optymalnym dla nas powinno pozostać, ale biometr przez cały dzień w związku z temperaturami będzie niestety niekorzystny. Do tego wszystkiego powietrze teraz praktycznie wszędzie ma nie najlepszą jakość, chociaż i tak mieści się w kategorii dobre. W najgorszym wypadku bowiem obowiązują na przeważającym obszarze regionu żółte alerty smogowe. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Jak słyszymy, w pogodzie gorąco, aż za gorąco. Przed nami kolejny dzień ze słońcem i ekstremalnie wysokimi temperaturami. Wiele instytucji skróciło czas pracy. No chciałoby się powiedzieć, że skończyło, ale pracować jednak trzeba. Pojawiły się komunikaty na facebookowych profilach, stronach internetowych urzędów miast. Tak jest na przykład w Lubaniu. W Jeleniej Górze, w szkole podstawowej numer 2, ale nie tylko, odwołano uroczysty apel na boisku i zakończenie roku uczniowie będą mieli w klasach podczas spotkań z wychowawcami. Do ostrzeżeń meteorologicznych z pełną powagą i odpowiedzialnością podszedł także Legnicki Szpital. W placówce pojawiły się nowe dystrybutory wody i woda butelkowana, a do tego skrócony czas pracy.
8: Krótsze godziny pracy w niczym nie zmienią sytuacji pacjentów. Zakupiono ponad 1000 butelek wody o pojemności 1,5 litra, które są obecnie przekazywane na oddziały zgodnie z zapotrzebowaniem. Dostarczono dodatkowe 19-litrowe dystrybutory wody. Wszystko, by zapewnić pacjentom komfort oraz odpowiednie nawodnienie. O wodę dla pracowników również zadbano. I nie tylko o nią. Dyrektor szpitala wydał zarządzenie skracające w bieżącym tygodniu czas pracy pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi wykonujących pracę w pomieszczeniach nieposiadających klimatyzacji do 6 godzin dziennie, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Pojawiła się również możliwość rozpoczęcia pracy od godziny 6 rano, aby część obowiązków mogła być realizowana przed wystąpieniem najwyższych temperatur. Personel medyczny skracać dyżurów nie może, jednak dyrekcja zobowiązała kierowników komórek organizacyjnych do zapewnienia pracownikom możliwie komfortowych warunków pracy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Samorząd województwa dolnośląskiego aktywnie wspiera odnowę zabytków, przeznaczając na ten cel rekordowe środki. W tym roku na ratowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego z rządowej kasy trafiła rekordowa kwota. Natomiast my przeznaczyliśmy na ten cel 13,5 miliona złotych, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
9: I tu podziękowania dla pani minister, generalnej konserwator kraju, pani Bożeny Żelazowskiej, która wielokrotnie wizytowała Dolny Śląsk, bo w tym roku po raz pierwszy 1/4 środków kierowanych czy dystrybuowanych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego trafia na Dolny Śląsk, czyli proporcjonalnie do ilości zabytków, a nie do ilości województw. Z drugiej strony, jako samorząd województwa przeznaczyliśmy rekordową kwotę na wsparcie obiektów zabytkowych. I tych sakralnych, i niesakralnych. To jest nasze dziedzictwo. 137 zabytków otrzymała dofinansowanie w różnej kwocie. Rozdaliśmy promesy na ten cel. To, co myślę jest znamienne i to, co nas charakteryzuje, że bardzo szybko ogłosiliśmy konkurs. konkurs, tak jak i w tamtym roku, i bardzo szybko zostały wybrane wnioski do dofinansowania. Dzięki temu właściciele zabytków, gestorzy zabytków mają dłuższy okres na realizację, co pozwoli pracę zrealizować staranniej, ale też wybrać tych wykonawców, którzy zaproponują korzystniejszą ofertę, jeżeli chodzi o wykonanie. Czyli mówiąc wprost, można zrobić więcej.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na koniec jedni na zdrój, gdzie na kilka dni przed wakacjami mieszkańcy dostali nowy stół do tekbola. Co i jaka dyscyplina sportu kryje się pod tą nazwą, to sprawdził już nasz reporter Jacek Zych.
2: Ja przyznam, że z tekbolem spotkałem się po raz pierwszy i chociaż wydawać by się to mogło dość karkołomne, wyjaśniam, że to połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego. Przy specjalnie wygiętym, łukowatym stole zawodnicy odbijają piłkę za pomocą dowolnych części ciała, poza rękoma, oczywiście zupełnie tak jak w normalnym meczu piłki nożnej, starając się przebić ją na stronę przeciwnika, tak jak w tenisie. I właśnie taki stół stanął w Jedlinie Zdroju.
10: Opracowano reguły gry. W 2014 roku odbyły się pierwsze pokazowe zawody. Ambasadorami dyscypliny zostali słynni zawodnicy, magik, technik, Ronaldinho, Carles, Puyol. Dyscyplina z kolei w latach zdobywała coraz większą popularność. Powstała Międzynarodowa Federacja, tworzyły się krajowe związki, zaczęto organizować Mistrzostwa Świata, Europy, wiele innych inicjatyw. Dyscyplina jest właśnie teraz elementem piłkarskiego freestylu, bardzo dynamicznie się rozwija.
2: To Dobiesław Kowalski, radny miejski i inicjator postawienia tego właśnie stołu w Jedlinie. Władze miasta liczą na to, że nowa infrastruktura przyciągnie na świeże powietrze przede wszystkim dzieci i młodzież. Dzięki temu, że budowę betonowego stołu, który stanął na terenie kompleksu sportowego Jedlina Active, sfinansowano z zewnętrznych źródeł, to jego użytkowanie może być całkowicie bezpłatne.
11: Chcemy oderwać dzieci i młodzież od komputerów. Chcemy oderwać dzieci i młodzież od komórek. Chcemy, żeby oni więcej czasu spędzali na świeżym powietrzu. W naszym mieście działa klub sportowy KS Zdrój Jedlina Zdrój i ja mocno wierzę w to, panie trenerze, że klub sportowy będzie wykorzystywał ten stół do tego, aby robić treningi ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.
2: Powiedziała Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny Zdroju, dodając, że stół do tekbola to kolejna inwestycja sportowa na terenie kompleksu Jedlina Active, a jego budowa kosztowała 35 tysięcy złotych. Z Jedliny Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
7: I dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne za niespełna godzinę słyszymy się ponownie o 8.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello, we're Smith & Tell and you're listening to Muzyczne Radio. Cheers from Sweden.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
10: Ile uwiśniesz na drążku? Minutę? Dwie?

0: Przed odwiedzeniem siłowni Jedlina skonsultuj się z rodziną lub przyjaciółmi, gdyż każda wizyta w tym miejscu grozi nagłą i nieodwracalną zmianą stylu życia oraz nawyków żywieniowych. Unikalna rodzinna atmosfera oraz pasja naszych trenerów mogą uzależnić cię od dobrego samopoczucia, a ruch i aktywność fizyczna staną się najprzyjemniejszą częścią twojego dnia. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Szukaj nas na Facebooku. Siłownia Jedlina.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
2: Sprawdzamy godzinę.
3: 7.43, to już prawie 16 minut przed 8. Jest Marek Trenda teraz i moja dumka, a za moment to my będziemy sprawdzali, co w portfelu piszczy i czemu bieda.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. 5105 zł, tyle w tym roku chce wydać na swoje wakacje przeciętne polskie gospodarstwo domowe. To 732 zł więcej niż przed rokiem, sprawdzili to autorzy raportu Wakacyjny Portfel Polaków. Osoby planujące wyjazd indywidualny zarezerwowały na ten cel średnio 2042 zł, to 281 zł więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie z możliwościami finansowymi rośnie ochota na wyjazdy zagraniczne. W Polsce chce wypoczywać już tylko 53% ankietowanych. To najmniej w historii badania. Rodzinne wakacje poza krajem w modelu All Inclusive kosztują w tym roku średnio od 16 do 18,5 tysiąca złotych w zależności od kierunku. A skoro mowa o zagranicznych wyjazdach, GUS sprawdził, ile pieniędzy zwykle wydajemy w ich trakcie. Okazuje się, że poziom wydatków wzrasta. Przez pierwsze 3 miesiące zostawiliśmy poza Polską 7 miliardów 800 milionów złotych. To ponad 10% więcej niż rok wcześniej. Nie chodzi wyłącznie o zakupy podczas urlopów, ale też o krótkie wyjazdy do przygranicznych miejscowości po ubrania, żywność czy paliwa. W podobnych celach do naszego kraju przyjeżdżają na przykład Niemcy i Czesi. W sumie wszyscy zagraniczni goście od stycznia do końca marca wydali w Polsce prawie 11 miliardów złotych. Polacy są przeciwni ograniczeniom w korzystaniu z gotówki. Ponad połowa z nas sprzeciwia się limitom płatności banknotami. Z badania serwisu Rankomat wynika, że z pomysłem zgadza się 20% ankietowanych, a co czwarty nie ma zdania. Być może je sobie wyrobi, gdy nowe przepisy wejdą w życie. Stanie się to już 10 lipca przyszłego roku. W całej Unii gotówką będzie można regulować transakcje tylko do równowartości 10 tysięcy euro, przy czym Sejm będzie mógł uchwalić limit jeszcze niższy. Z danych NBP wynika, że gotówka służy Polakom nie tylko do kupowania, coraz częściej w tej formie przechowujemy oszczędności. Wartość gotówki w obiegu zbliża się do 500 miliardów złotych.
1: Pora dla inwestora.
0: Na giełdzie w Warszawie poprawa nastrojów. W czwartek najwięcej chętnych było na największe spółki. WIG20 zyskał 1,26%, do granicy 3600 punktów zabrakło tylko dwóch oczek. Najmocniej o ponad 4% zdrożały akcje Taurona i Modivo. Na rynku walutowym bez większych zmian, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,30 zł, za dolara 3,78 zł, a za franka 4,67 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,99 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,75 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.

J Balvin, Amber Mark, Steve Vai i Travis Barker. Takie to towarzystwo w kawałku, który zwie się Jump i jest hymnem FIFA World Cup 2026. W ogóle te mistrzostwa to takie mam wrażenie, jakby ich nie było. Tak zero klimatu. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Nieważne, co teraz z dziewczyną, korzystając z tego, że jeszcze upału nie ma i z Sydneyem Polakiem musiał się przysiąść. Nie wiadomo, po co siedzimy i otwieramy.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyz. A w niedzielę 5 lipca Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
6: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
7: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
8: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 8:01.
9: Czas na wiadomości.

0: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw. Czy nie przeszkodzi upał? Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
1: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
0: Górale w gotowości na przyjęcie letników. Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
2: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne, organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
0: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzański. W większości kraju obowiązują do jutra rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
4: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
3: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
5: Naszym obowiązkiem oczywiście jest wyciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
3: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
0: Burzliwi o aferze w Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał

0: Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata. W grupie D USA przegrały z Turcją 2-3, co nie zmienia faktu, że Amerykanie wygrali tę grupę, a Turcy odpadli z turnieju. Z drugiego miejsca awansowała Australia, remisując dziś z Paragwajem 0-0. W grupie E Niemcy niespodziewanie przegrały z Ekwadorem 1-2, ale i tak zajęły pierwsze miejsce, a ich rywale trzecie z gwarancją gry w 1/16 finału. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, bo pokonało Curaçao 2-0. Grupę F wygrała Holandia, pokonując Tunezję 3-1, choć pomarańczowi nie byli do końca zadowoleni ze swojej gry, mówi obrońca Jan-Paul Van Hecke. Myślę, że było trochę lepiej niż w meczu ze Szwecją, ale to wciąż nie jest ten poziom, na którym powinniśmy grać. Choć wiadomo, nie było łatwo przeciwko drużynie ustawionej tak nisko. No i do tego w pewnym momencie wkradło się w nasze poczynania trochę niechlujstwa. Kilka razy groźnie nas skontrowali. Może nie były to 100% sytuacje, ale jeśli zagramy tak przeciwko topowym reprezentacjom, to wtedy może być naprawdę niebezpieczne. Drugie miejsce zajęła Japonia, a trzecie Szwecja po remisie 1-1. W bezpośrednim starciu obie ekipy zagrają dalej. A dziś wieczorem hit w pojedynku o pierwsze miejsce w grupie I. Norwegia zagra z Francją. Dziś także losowanie par pierwszej rundy Wimbledonu. Z naszych zawodniczek w Londynie zagrają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. A z zawodników Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Świątek będzie bronić tytułu, ale tuż przed turniejem przegrała swój pierwszy mecz w Bad Homburg, mówi wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolf.
2: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis, bo to tutaj nawierzchnia nie ma wpływu. Także generalnie jakieś tam powody do obaw są, ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo meczów na trawie rozegrać, żeby później nie mieć problemów w Wielkim Szlemie, zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu, kiedy się jest wysoko rozstawionym, no to teoretycznie wpada się raczej na rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
1: Wimbledon zacznie się w poniedziałek. A wracając do turnieju w Bad Homburg, pogromczyni Igi Świątek Emma Navarro też już odpadła. Amerykanka przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 4-6 i 2-6.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: To nie jest tak, że z gorąca się robi takie rzeczy, tylko ludzie tak po prostu mają, że posiadają coś takiego, co się z angielska nazywa jako zjawisko guilty pleasure, czyli taka przyjemność, która w zasadzie jest tak głupia i tak bezsensowna, że aż powoduje, że człowiek ma wewnętrzne poczucie winy w sobie. Słuchajcie, my też mamy taką guilty pleasure o poranku, na przykład teraz na 10 minut po godzinie 8 oglądamy sobie na jednym z kanałów na Instagramie najgorsze okładki disco-palowe kaset, nawet nie płyt CD, tylko kaset, prawdziwie rutowych, takich disco-palowych z lat 90., aż człowiekowi ciekną łzy z tego wszystkiego. No lepiej jak ciekną łzy ze śmiechu niż pot od temperatury, a pamiętajcie, dzisiaj do 35 stopni. Dzień dobry, w piątek 26 czerwca.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: A ten piątek to nie tylko weekendu, ale i nowych wakacji początek. Dzień dobry.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Słuchajcie, w życiu to jest tak, że jak rozpoczynają się wakacje, to człowiek ma już od razu z tyłu głowy, że fajnie byłoby dokądś pojechać, niekoniecznie, nie wiem, Turcja, Egipt, czy nawet, no nie wiem, Chorwacja, bo bliżej trochę, tylko chciałby pojechać sobie na przykład nad Polskie Morze i to też nie jest głupi pomysł, bo Polskie Morze ma te plusy. No takie te plusy, że się zostawia pieniądze w Polsce, o tak to nazwijmy. I czasami bywa ładnie, chociaż tłok, parawany, zimne piwka, które tak naprawdę są ciepłe, za to hot dogi są zimne i mnóstwo innych rzeczy, które są niefajne. I tak jest później z tymi planami, że życie je weryfikuje.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A później rzeczywistość skrzecze i wygląda tak jak w tej piosence Igora Kwiatkowskiego. Bardzo proszę, wtedy jeszcze parę nienormalni. Jedziemy na wakacje.

0: Słuchajcie, to jest dopiero historia. Ostatnio Andrzej Pawlukiewicz, nasz reporter kamiennogórski, wrzucał materiał o tym, że kangura ktoś spotkał gdzieś tam w okolicach Kamiennej Góry, zrobił mu zdjęcie i kangur czmychnął chyżo-ino w kierunku przeciwnym, tylko zmoknięty był. Ciekawe, czy mu do torby tam naleciało, bo wtedy by chlapał niemiłosiernie albo chlupał nawet trochę. No i do tego wszystkiego na Dolnym Śląsku okazuje się, że również jest akcja, która się nazywa Szopy Pracze Są i te szopy pracze też atakują i stadami chodzą, wręcz gangami szopów praczy. I słuchajcie, jechałem samochodem, słuchałem tego, uśmiechnąłem się, w zasadzie roześmiałem, później szyba była do czyszczenia z tego śmiechu i tak się zastanawiam, czy to sezon ogórkowy się już zaczyna, czy jak, o co chodzi, że tyle zwierząt atakuje, czy też zmiany klimatu powodują, że kangury są w Kamiennej Górze. Kto wie, kto wie?
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Leonie Marcus and Martinus Moonlight teraz 25:30 po 8:00.

0: Zanim zaczniemy przedłużać lato o jeden dzień, to na razie możemy powiedzieć tylko tyle, że lato to się tak naprawdę dla nas teraz zaczyna, bo po pierwsze, pierwszy dzień wakacji dzisiaj wystartuje, no może nie pierwszy, ale taki dzień minus 3, bo pierwszy oficjalnie to zdaje się w poniedziałek jest. A po drugie, no te temperatury to jest prawdziwe lato, tylko powiedzcie, dlaczego to jest takie lato egipskie. Nie, nie, to my jeszcze tak nie chcemy. To Gibbs i Ego i For Money z piosenką Ostatni Dzień Lata. Jest w 8:30. Za chwilę prognoza pogody.
1: Tak gra Muzyczne Radio o poranku.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20:00 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: A z tą temperaturą, pani kochana, to kto słyszał, daj pani spokój. 20 do 26 stopni teraz o 8:31, a później od 31 do 35 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro będzie jeszcze cieplej, a pojutrze to już w ogóle. Mnóstwo słońca na niebie, a w zasadzie to samo słońce na tym niebie będzie. Jeżeli się pojawią jakieś chmury, to w ilościach iście aptekarskich, a szanse na opady są asymptotycznie zbliżające się do zera. Ci, co dzisiaj kończą szkołę średnią, to wiedzą, co to znaczy asymptotycznie. Dzień mówiliśmy, że bez opadów, wiatr słaby północno-wschodni, północny.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Cała mapa, jeśli chodzi o Polskę, praktycznie w czerwonych alertach oznaczających, że ostrzeżenie przed upałem jest oficjalnie wystosowane. Jeśli chodzi zaś o alerty smogowe, to tutaj nie, to tu zdecydowanie lepiej jest. W ciągu ostatniej godziny powietrze się poprawiło, tych punktów żółtych mówiących, że troszkę tam jest nie najlepiej. W tym miejscu akurat ilość się zmniejszyła. Biometr jest niekorzystny, taki pozostanie przez cały dzień, ale ciśnienie jest dla nas optymalne, to 1019 hektopaskali i mniej więcej na tym poziomie dzisiaj pozostanie. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
7: A dzień dobry raz jeszcze i teraz mamy informacje dla zmotoryzowanych na początek, bowiem od dzisiaj w rejonie budowy nowego mostu przez Bóbr w Bolesławcu zaczyna obowiązywać kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Zmiany obejmą m.in. ulicę Widok, skrzyżowanie drogi krajowej 94 z ulicą Fildorfanina oraz przejazd przez tunel przy ulicy Ceramicznej. Kierowcy powinni przygotować się na nowe zasady przejazdu i możliwe wydłużenie czasu dojazdu, informuje Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
8: Wykonawca przechodzi do kolejnego etapu prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego w Bolesławcu na drodze krajowej numer 94. Piątek, 26 czerwca, nastąpi zmiana organizacji ruchu, która będzie polegać na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na drodze wojewódzkiej numer 350. Oznacza to, że usunięty będzie jeden kierunek ruchu z drogi wojewódzkiej, a ruch będzie skierowany na ulicę Fildorfanila. Zmiana ta będzie obowiązywać na odcinku od skrzyżowania z Nila do skrzyżowania z ulicą Ceramiczną. Jednocześnie zacznie obowiązywać zakaz skrętu w lewo na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 94 z ulicą Nila. Jednak ta zmiana związana z zakazem skrętu w lewo nie będzie dotyczyła komunikacji miejskiej. Wykonawca przewiduje, że ten etap tymczasowej organizacji ruchu będzie obowiązywał do połowy sierpnia bieżącego roku. Przypomnijmy, że zakończenie wszystkich prac związanych z budową dwóch nowych mostów przez Bóbr i przebudową układu komunikacyjnego na drodze krajowej planowane jest w trzecim kwartale 2027 roku.
7: Także tutaj uwaga, nie jeździmy na pamięć, patrzymy na znaki, to na pewno. I jeszcze jeden temat dla zmotoryzowanych. Wkrótce rozpocznie się przebudowa jednego z kluczowych skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogą powiatową w Kowarach. Rondo, które tu powstanie, ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja nieco się opóźni, bo oferty przekroczyły zaplanowany budżet, mówi Mirosław Górecki, starosta Karkonocki.
9: Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na budowę ronda. Już przystąpiliśmy do negocjacji, bo budżet tego zadania troszeczkę przekroczył nasze możliwości. Spróbujemy negocjować z firmami. Może się uda, jak nie, no to robimy działanie wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, więc będziemy występować do marszałka ewentualne zwiększenie środków. To mamy tutaj 50 na 50.
7: Projekt obejmuje także kompleksową przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in. wykonanie nowych elementów układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i modernizację oświetlenia drogowego. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu wokół nowego ronda wraz z otworzeniem zieleni.
2: Muzyczne radio.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na koniec piorun, który strzelił fontannę, nie byle jako multimedialną we Wrocławiu, która jest tutaj turystycznym hitem. Odwołano wszystkie pokazy.
10: Hala Stulecia we Wrocławiu opublikowała w mediach społecznościowych filmik, na którym widać, jak w sam środek multimedialnej fontanny trafia piorun. Wydarzyło się to w czasie gwałtownych burz, które przetaczały się przez Dolny Śląsk w sobotę 20 czerwca. Piorun poważnie uszkodził jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta i regionu. Trafił bezpośrednio w dyszę głównego gejzera wodnego. Jak przekazuje Hala Stulecia, uszkodzona została instalacja elektryczna, a liczne urządzenia systemu oświetlenia, które są podstawą przy organizacji wieczornych pokazów, zostały spalone i wymagają wymiany. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, choć na nagraniu widać, że po sąsiedzku są ludzie. Ze względu na skalę uszkodzeń infrastruktury technicznej, która jest jedną z najbardziej zaawansowanych w kraju, dostawa i montaż nowych elementów potrwa kilka tygodni. Zarządca obiektu apeluje, by nie wchodzić do niecki fontanny multimedialnej, a zakaz ten jest ciągle łamany. Podczas upałów alternatywą pozostaje fontanna posadzkowa między Wrocławskim Centrum Kongresowym i fontanną multimedialną. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: I dziękuję teraz za wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 9.30. Teraz zerknijmy, jaka jest pogoda w Karkonoszach.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
11: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 17 do 19 stopni, wiatr północno-zachodni 7 metrów na sekundę. Widzialność 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre. O zamkniętych szlakach turystycznych informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Przyczyną są remonty. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 23 do 33 stopni. Bezwiecznie widzialność bardzo dobra, zachmurzenia brak, bez opadów. Szlaki turystyczne też miejscami mogą być jeszcze mokre. Przypominamy w dzisiejszym dniu o nawodnieniu, o nakryciu głowy, jak i również o użyciu kremów z filtrem. Pogodę mamy zdecydowanie letnią, co też należy wziąć pod uwagę podczas dzisiejszych wędrówek. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Hello Poland, this is Dario Rodriguez and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej, dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
8: Wygrzebany z archiwum, proszę bardzo. Formacja nazywa się Sixtina. Piosenka jest trochę taka o zadziornym tytule. Ten tytuł brzmi Boskie Lato. Lepiej boskie niż takie gorące. Za 17 minut mije 9. I portfel. Za chwilę.

0: Portfel.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. 5105 zł, tyle w tym roku chce wydać na swoje wakacje przeciętne polskie gospodarstwo domowe. To 732 zł więcej niż przed rokiem, sprawdzili to autorzy raportu Wakacyjny Portfel Polaków. Osoby planujące wyjazd indywidualny zarezerwowały na ten cel średnio 2042 zł, to o 281 zł więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie z możliwościami finansowymi rośnie ochota na wyjazdy zagraniczne. W Polsce chce wypoczywać już tylko 53% ankietowanych. To najmniej w historii badania. Rodzinne wakacje poza krajem w modelu All Inclusive kosztują w tym roku średnio od 16 do 18,5 tysiąca złotych w zależności od kierunku. A skoro mowa o zagranicznych wyjazdach, GUS sprawdził, ile pieniędzy zwykle wydajemy w ich trakcie. Okazuje się, że poziom wydatków wzrasta. Przez pierwsze 3 miesiące zostawiliśmy poza Polską 7 miliardów 800 milionów złotych. To ponad 10% więcej niż rok wcześniej. Nie chodzi wyłącznie o zakupy podczas urlopów, ale też o krótkie wyjazdy do przygranicznych miejscowości po ubrania, żywność czy paliwa. W podobnych celach do naszego kraju przyjeżdżają na przykład Niemcy i Czesi. W sumie wszyscy zagraniczni goście od stycznia do końca marca wydali w Polsce prawie 11 miliardów złotych. Polacy są przeciwni ograniczeniom w korzystaniu z gotówki. Ponad połowa z nas sprzeciwia się limitom płatności banknotami. Z badania serwisu Rankomat wynika, że z pomysłem zgadza się 20% ankietowanych, a co czwarty nie ma zdania. Być może je sobie wyrobi, gdy nowe przepisy wejdą w życie. Stanie się to już 10 lipca przyszłego roku. W całej Unii gotówką będzie można regulować transakcje tylko do równowartości 10 tysięcy euro, przy czym Sejm będzie mógł uchwalić limit jeszcze niższy. Z danych NBP wynika, że gotówka służy Polakom nie tylko do kupowania, coraz częściej w tej formie przechowujemy oszczędności. Wartość gotówki w obiegu zbliża się do 500 miliardów złotych.
0: Pora dla inwestora.
1: Na giełdzie w Warszawie poprawa nastrojów. W czwartek najwięcej chętnych było na największe spółki. WIG20 zyskał 1,26%, do granicy 3600 punktów zabrakło tylko dwóch oczek. Najmocniej o ponad 4% zdrożały akcje Taurona i Modivo. Na rynku walutowym bez większych zmian, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,30 zł, za dolara 3,78 zł, a za franka 4,67 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,99 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,75 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel.
2: Tak gra muzyczne radio o poranku.

0: Age Connect i Rockaway w piosence Shock. Szok to prawdziwy, będziemy mieli, ale termiczny i to nie jest tak, że my marudzimy na temperatury.
1: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: My się nabijamy z tego, że Polacy narzekają. Radek Bajor, pięknego dnia. Trzymajcie się, nie narzekajcie, bądźcie dla siebie mili. Za chwilę Arek Włodarski.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyz. A w niedzielę 5 lipca Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie E, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia w grupie F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. A dziś hitowe starcie w grupie I. Po dwóch efektownych wygranych Francja i Norwegia zagrają ze sobą. Będzie to też pojedynek Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda. Obaj strzelili już po 4 gole. Choć nastroje we francuskiej ekipie nie są za dobre, bo trener Didier Deschamps wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik trójkolorowych Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich, oczywiście najbardziej dla trenera, ale też dla nas. Staraliśmy się, aby wszystko przebiegało jak najnormalniej, choć wiemy doskonale, że ta sytuacja normalna nie jest. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje przekazał również trener Norwegów Ståle Solbakken, mający świadomość, że za Francją przemawia ogromne doświadczenie na dużych turniejach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wywalczenia 6 punktów. Francja też ma na koncie komplet, ale uważam, że możemy się od nich wiele nauczyć. Oni byli w takiej sytuacji już wielokrotnie. Na ostatnich dwóch mundialach potrafili podejść do trzeciego meczu grupowego w taki sposób, by dać odpocząć niektórym zawodnikom lub zagrać nieco inaczej, co przyniosło im korzyści. W drugim meczu w tej grupie, pożegnalnym dla obu ekip, Senegal zagra z Irakiem. W grupie G Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią, a w grupie H Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. Kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejne zwycięstwo w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polacy pokonali Turcję 3-2. Jutro mecz z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Reprezentacja Polski koszykarzy w zamkniętym dla kibiców i mediów sparingu w Krakowie pokonała Finlandię, czwartą drużynę ostatniego Eurobasketu 92-87. Obydwa zespoły przygotowują się do lipcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, choć Polacy mają już pewny awans do kolejnego etapu.
6: Piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata. Marcin Krzemiński. Piekielny układ Omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni, a my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
7: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35-37. Zapowiadają.
6: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przechodzą dziś ranni w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najlżej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około

0: by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
1: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
2: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
3: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka. Kwiatek, patyk.
4: Mały kwiatek, spory kwiatek.
3: Śmierdzi, mucha przyleciała.
4: Bardzo dobrze.
3: Warto! No to kwitnie raz na ileś lat, no można zarwać nockę.
0: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w Parku

0: Car Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: muzyczne Radio Lato.
1: No i takie lato prawdziwe, na niemalże samym początku tej najpiękniejszej pory roku. Arek Włodarski, dzień dobry, piątek, 26 dzień czerwca. Prawie kwadrans po godzinie 9.
0: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany zakończą tydzień z poczuciem dobrze wykonanej roboty. Wieczór sprzyjać będzie odpoczynkowi. Byki będą mogły pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. Spokojne tempo przyniesie sporo korzyści. Bliźnięta będą pełne dobrego humoru i energii. Ciekawe rozmowy i spotkania poprawią nastrój jeszcze bardziej, a raki zapragną zadbać o fajną, domową atmosferę wokół. Bliscy okażą dzisiaj dużo wsparcia i życzliwości. Lwy będą mogły śmiało realizować swoje plany nie tylko na weekend. Ich zaangażowanie, między innymi w pracy w domu, zostanie zauważone. Panny uporządkują ostatnie obowiązki przed weekendem. Będzie dużo satysfakcji z osiągniętych rezultatów. Wagi będą mogły liczyć na przyjemne chwile i dobrą atmosferę. Dobry moment na małe przyjemności. Skorpiony będą wyjątkowo skuteczne, skoncentrowane. Wieczorem już trzeba sobie dać chwilę na odpoczynek. Strzelcy chętnie spędzą czas aktywnie, w dobrym towarzystwie może. Pozytywna energia będzie towarzyszyć wszędzie wokół. Koziorożce będą mogły zwolnić tempo i odetchnąć po intensywnym tygodniu. Relaks przyniesie same korzyści. Wodniki będą pełne nowych pomysłów i inspiracji. Warto zaplanować coś, co sprawi wodnikom przyjemność. Ryby będą mogły cieszyć się spokojną, harmonijną atmosferą. Intuicja pomoże podjąć dobre decyzje. Osoby urodzone 26 czerwca lubią głębokie rozmyślania i ambitne zajęcia. Może okazać się, że posiadają też jakieś niezwykłe, unikalne zdolności. Intelekt niezwykle przenikliwy, ich życie uczuciowe również bardzo silne i często przebiega w sposób burzliwy. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny ametyst, sprzyjający znak zodiaku panna. Imieniny Dawida, Andrzeja i Pawła, ale nie tylko, bo świętuje Maksencjusz, Edburg, Pelagia, Jeremiasz, Jeremi. Wszystkiego dobrego. Z świąt nietypowych warto wspomnieć, no, przyda się na dziś bardzo, Światowy Dzień Chłodnictwa. Jeszcze z ciekawości zgłębiłem pokrótce temat. Ten Światowy Dzień nawiązuje do urodzin Lorda Kelvina, fizyka, który opisał prawa termodynamiki. Chłodnictwo, refrigerator z angielskiego, to nie tylko na przykład domowa lodówka, ale to cały system chłodnictwa w przemyśle, w handlu, w medycynie. Chodzi też o chłodnictwo budynkowe. No to jak komuś za gorąco życzę ochłody, ci, którzy lubią słońce i do niego przyzwyczajeni, to pewnie nie narzekają. Więcej o pogodzie za chwil kilka, o 9:30 raport regionalny, górska prognoza pogody, a wcześniej prognoza pogody dla Dolnego Śląska. 17 minut po godzinie 9, horoskop jutro, nieco później o poranku, czyli przed godziną 8, a po 9 normalnie, tak jak w dni powszednie od poniedziałku do piątku, czyli właśnie około 10-15 minut po godzinie 9. Teraz muzyka, jeszcze do 9:30 m.in. One Republic, m.in. Loka, pojawi się Prawdziwe Powietrze. A propos polskiej muzy, to teraz nowe polskie dźwięki. Przebi śniegi plus czarny hi-fi i melatonina w podtytule Dziennie. Pięknego dnia!

0: Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
2: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnik.pl.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
6: Skoda.
7: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: 9:30 przed raportem regionalnym. Prognoza pogody. Jaka jest, każdy widzi i czuje, i to nie tylko dziś już, to wielkie, piękne słońce króluje nam na niebie, czy też nie tylko od dziś. Dziś temperatury znowu lekko w górę, 33-34 stopnie na pewno zobaczymy na termometrach, a to dopiero początek. W piątek i sobotę apogeum upałów na Dolnym Śląsku i nie tylko tutaj.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Czas na raport regionalny i Anna Tarkota.
12: Wczoraj w sali Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się pożegnanie uczniów klas trzecich branżowej szkoły pierwszego stopnia. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, pracodawcy, rodzice oraz społeczność szkolna, mówi dyrektor szkoły Mariola Jaciuk.
13: Rynek nasz wewnętrzny, powiatowy jest chłonny, ale młodzież dostaje po egzaminach zawodowych możliwość pracy wszędzie, ponieważ to są już fachowcy. To są ślusarze, fryzjerzy, sprzedawcy, kucharze, elektrycy. No mogłabym tutaj wymieniać bardzo długo. W każdym razie to jest młodzież, która dostaje dzięki tej szkole możliwość pracy na terenie całej Unii Europejskiej, a nawet poza nią, bo różne są losy młodych ludzi. Może się uczyć dalej, może studiować, może wszystko, ale byt już prawdopodobnie mają zapewniony. Zagraniczne staże to dotyczy uczniów technikum, ponieważ jesteśmy w programie Erasmus+, a jednocześnie jesteśmy jako szkoła, zdobyliśmy w tym roku certyfikat unijny, jesteśmy ambasadorem Unii Europejskiej. Szkoła ambasador Unii Europejskiej, z tego też bardzo jesteśmy dumni.
12: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
11: Muzyczne radio.
14: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Trwają prace przy rewitalizacji linii kolejowej Złotoryja-Jarzmanice. Inwestycja realizowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego przywróci regularne połączenia pasażerskie oraz transport towarowy, zawieszone ponad 2 dekady temu. Jednocześnie do rewitalizacji przygotowane są kolejne odcinki do Lwówka Śląskiego i dalej do Jeleniej Góry. Planuje się, że połączenie kolejowe ze stolicą Karkonoszy powróci do rozkładu jazdy przed końcem 2028 roku, mówi Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
0: W tej chwili Dolny Śląsk jest na pewno miejscem wielu inwestycji, ale też te inwestycje kolejowe, które były prowadzone, spowodowały to, że te firmy dobierają coraz większego doświadczenia. My też wiemy, jak te inwestycje należy prowadzić i z każdą taką oddaną inwestycją bagaż doświadczeń po obu stronach wzrasta i są to terminy optymalne, musiało być coś wyjątkowego się wydarzyć, żeby te terminy nie były dotrzymane. Ja jestem spokojny o to, że te zaplanowane terminy zostaną utrzymane.
12: A na koniec zaproszenie na imprezę plenerową. Dzisiaj rozpoczynają się bowiem Dni Legnicy 2026. Przez 3 dni Polana Angielska w Parku Miejskim będzie tętnić życiem, goszcząc topowych polskich artystów, strefy rozrywki oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Organizatorem wydarzenia jest Legnickie Centrum Kultury, a wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny.
6: Ostatni weekend czerwca to koncertowe rozpoczęcie wakacji Dni Legnicy 2026.
15: Chcemy, aby Dni Legnicy były wydarzeniem naprawdę międzypokoleniowym. Dlatego przygotowaliśmy program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Od rockowych legend po artystów młodego pokolenia. W Parku Miejskim wystąpią m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Trips, Julia Żuga i Wonky One. Będzie nowocześnie, energetycznie i bardzo koncertowo.
16: W piątek 26 czerwca klubowe brzmienie. Wystąpią Dakos, DJ Misza, DJ Dziekan, Bartez oraz gwiazda tego wieczoru Trips. 27 czerwca w sobotę gramy na rockowo. Koncerty The Stork, Zdzielni Chłopcy, Wonky One oraz legenda polskiego rocka, grupa Lady Punk. 28 czerwca w niedzielę wielki finał. Wystąpią Julia Kmiecik, Julia Żugaj oraz Dawid Kwiatkowski.
15: Oprócz tego Wesołe Miasteczko, warsztaty dla dzieci, bardzo rozmaicona strefa gastronomiczna, wielu innych wystawców. Wstęp na wszystkie koncerty plenerowe jest całkowicie darmowy. Zapraszam, Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
12: Szczegółowy harmonogram Dni Legnicy dostępny jest na naszej stronie internetowej muzyczneradio.pl. Polecamy Waszej uwadze. Tam też inne wiadomości z południowo-zachodniej Polski. A kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Usłyszymy się ponownie o 10.30. Zapraszam.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
11: Pogoda w górę.
17: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Wieleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 17 do 19 stopni, wiatr północno-zachodni 7 metrów na sekundę. Widzialność 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre. O zamkniętych szlakach turystycznych informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Przyczyną są remonty. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 23 do 33 stopni. Bezwiecznie widzialność bardzo dobra, zachmurzenia brak, bez opadów. Szlaki turystyczne też miejscami mogą być jeszcze mokre. Przypominamy w dzisiejszym dniu o nawodnieniu, o nakryciu głowy, jak i również o użyciu kremów z filtrem. Pogodę mamy zdecydowanie letnią, co też należy wziąć pod uwagę podczas dzisiejszych wędrówek. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
18: Dzień dobry, stacja centralna GOPR w Wałbrzychu, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej. W dniu dzisiejszym przewidywane są następujące warunki pogodowe. W dzień bezchmurnia lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 30 do 32 stopni, wiatr na ogół słaby z kierunków północnych, w szczytowych partiach Sudetów temperatura od 17 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Wychodząc z góry, pamiętajmy o doborze odzieży do warunków pogodowych. Miejmy przy sobie latarkę, naładowany telefon. Polecam również wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę spokojnego dnia.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: Hey, this is Leandro da Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: chcesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata.
1: Autopromocja. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyz. A w niedzielę 5 lipca Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
10: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
11: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. 2 doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze 2 dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio Lato.

Polska Nowa Muza. Kolejny utwór z nowych polskich dźwięków. Babie Lato, Natalia Grosiak, Bella, Katia. Co chcę, to mam. O, byłoby miło, gdyby tak zawsze w życiu się działo, ale tego wam życzę, żeby chcieć to, co się ma. Ale trzeba też uważać na to, czego sobie życzymy, bo to życzenie może się spełnić, jak mówi stare chińskie przysłowie. I to nie jest zawsze zgodne z tym, czego oczekiwaliśmy. Oczekujemy w weekend wypoczynku, radości, ochłody. Jeżeli będziecie gdziekolwiek nad wodą, czego wam życzę, to oczywiście ostrożnie, ale tu nie będziemy niczym straszyć. Chyba każdy z nas wie, co, jak i gdzie ma robić, jak się zachowywać. Taką mam nadzieję. Za 12 minut godzina 10, wiadomości przed nami o kolejnej pełnej godzinie. Po drodze fajna muza, czyli po polsku będzie jeszcze stygnie lato. No to tak troszkę co innego słyszysz, co innego czuwasz. Bo lato w najbliższych dniach nie będzie stygło, a raczej będzie doprowadzało do wrzątku. I będzie wrzące. Ace of Base, za chwilę DT James, jeszcze Dolce Vita. I Kuba przed godziną 10. Muzyczne Radio Lato.

0: No, w ten weekend to raczej na balkonie, wrzące lato. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitellona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitellona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentu i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
4: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10.
4: Czas na wiadomości.
5: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku. Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
6: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
5: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
7: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
5: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
8: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
5: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-Obywatel, kopie dokumentów czy legislacji.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Piękna letnia muzyka wakacyjna UB40 u nas, Kingston Town w specjalnej wersji. 20 minut po 10. Piątek, 26 czerwca.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
2: Hey, we are Mando Diao.
3: You're listening to Muzyczna Radio. They really love music.
4: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
4: Autopromocja.
6: 10.30, Mando Diao już za chwilę po raporcie regionalnym. Wcześniej prognoza pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Przed nami apogeum upałów z początku tegorocznego lata. Słonecznie, gorąco, dzisiaj temperatury wszędzie powyżej 30 stopni Celsjusza, 33-34 zobaczymy na pewno, a być może nawet gdzieś tam w najgorętszym momencie dnia po południu na nizinach 35. Ale oficjalne prognozy mówią o 33-34 stopniach Celsjusza. Do końca dnia pogodnie i słonecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny, Anna Tarkota.
1: Jak słyszymy, dzisiaj kolejny dzień pod znakiem słońca i wysokiej temperatury, a w ten weekend w naszym regionie może być na termometrach więcej nawet niż na wybrzeżu Costa Brava w północno-wschodniej Hiszpanii. Możemy zobaczyć wartości na poziomie blisko 40 stopni Celsjusza. Dlatego Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, wspomaga pacjentów dodatkową wodą do picia, ponieważ większość sal, gdzie przebywają chorzy, nie jest klimatyzowana.
10: W poniedziałek wydałem zarządzenie dotyczące właśnie tego czasu upałów, czyli tych 7-10 dni, które są zapowiadane. I przede wszystkim dokupiliśmy dystrybutorów wody i są porozkładane na oddziałach szpitalnych i w ogólnie dostępnych miejscach, czyli tutaj, gdzie są rejestracje szpitalne, oddział ratunkowy, poradnie. Następnie również dokupiliśmy kilka tysięcy butelek wody, no i każdego dnia będą rozdawane na tych oddziałach, gdzie nie ma dystrybutorów wody, będzie rozdawana butelkowana woda dla pacjentów. Również dla tych pacjentów, którzy sami jakby nie mogą o własnych siłach dojść do tego dystrybutora wody. I jeszcze dokupiliśmy wiatraków, które będą jakby mieszały to powietrze w różnych częściach szpitala. No, szpitale są zbudowane kilkadziesiąt lat temu. No niestety na salach szpitalnych w większości nie posiadamy klimatyzatorów.
6: Do jakich wartości temperatury dochodzą słupki na termometrach? To jest już 30 stopni wyżej?
10: W tej chwili na salach do wczoraj było do 27 stopni Celsjusza. No mamy te niestety obawy, jeżeli będzie to 35-37, to te temperatury mogą się zwiększyć.
6: To była wasza inicjatywa? Czy ktoś poprosił was o to, żeby kupić wodę?
10: To wyłącznie nasza inicjatywa. Trzeba podejść do tego w sposób po prostu ludzki. Woda butelkowana jest dedykowana dla pacjentów i oczywiście, wiadomo, otrzymują ją pracownicy. ale woda w dystrybutorach jest ogólnie dostępna dla wszystkich. Dla pacjentów, dla odwiedzających, dla osób, które na przykład przychodzą do laboratoriów w celu pobrania badań diagnostycznych.
1: W związku z prognozowaną wysoką temperaturą na ulicach Jeleniej Góry zostały rozmieszczone tak zwane kurtyny wodne. To rozwiązanie, które przynosi ulgę podczas upałów. Takie urządzenia stanęły przy Bramie Wojanowskiej na 1 maja i na Placu Piastowskim w Cieplicach, mówi Zbigniew Żońca, rzecznik Jeleniogórskiej Spółki Wodnik.
4: Kurtyny wodne włączamy rano i wyłączamy mniej więcej o godzinie 21. Włączamy je dopiero wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz wynosi około 25 stopni, bo kiedy uruchamialiśmy je wcześniej, gdy było 19-18 stopni, po to, żeby działały już wtedy, kiedy zrobi się upalnie, no to część mieszkańców dzwoniła do nas mówiąc, że jak idą, to wiatr wieje, no i po prostu jest im zimno. Kurtyny stoją w dwóch miejscach, na Placu Piastowskim, przy wejściu do parku oraz przy Bramie Wojanowskiej na ulicy 1 Maja.
9: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Na koniec Jelenia Góra w hali zespołu placówek pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego w stolicy Karkonoszy. Były występy artystyczne, wręczenie nagród finansowych i rzeczowych oraz czas na podsumowanie i plany na przyszłość. ZPP CWU w roku szkolnym 2025-26 zorganizowało 101 imprez sportowych i kulturalnych, w których wzięło udział blisko 6 tysięcy dzieci i młodzieży. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla szkół za współzawodnictwo sportowe. Drugie liceum ogólnokształcące triumfowało zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt, choć do ostatnich zawodów musieli walczyć o końcowy triumf z pierwszym elo. Szkoła podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze zdecydowanie zdominowała rywalizację w kategorii szkół podstawowych, osiągając wynik znacznie przewyższający konkurencję, mówi Barbara Marszałek-Żurek, dyrektorka jedenastki.
11: Jedenastka na podium, jedenastka absolutnie góruje w sporcie kolejny rok. Rzeczywiście jesteśmy z tego bardzo dumni i w tym miejscu ogromne podziękowania. Podziękowania przede wszystkim dla moich uczniów, którzy z wielkim trudem, radością i bez nudy łączą naukę ze sportem. To są naprawdę często wyzwania, szczególnie w klasach najstarszych, więc ogromne podziękowania i wyrazy szacunku, uznania dla moich uczniów. Ogromne podziękowania kieruję też do wszystkich nauczycieli. Nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli w klasach najmłodszych. Tutaj też mamy złote dzieci w klasach 1-3 w tym roku. Dziękuję wszystkim nauczycielom za trud, za zaangażowanie, za opiekę podczas zawodów oraz oczywiście przygotowanie merytoryczne do tych zawodów. Pięknie dziękuję wszystkim.
12: Iwona Gumek, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Najlepsze w Jeleniej Górze i się ogromnie cieszę, bo to jest ogromna praca zarówno zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, jak i przede wszystkim wspaniałych uczniów, którzy nie tylko osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, ale przede wszystkim poświęcają się swojej pasji sportowej i pokonując własne ograniczenia potrafią oddać serce i ducha na boisku, na bieżni. To jest cały rok ich wytężonej pracy. Jestem z nich ogromnie dumna.
1: I to wszystkie informacje w naszych przedpołudniowych raportach regionalnych. Na kolejne doniesienia zapraszamy już po południu. Do usłyszenia.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Hey, you're Mandliao.
3: You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM.
1: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Gastorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź SA zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
7: Dzisiaj będzie u nas królować polski numer, z czego ogromnie się cieszymy. Zuza Jabłońska w roli głównej w piątek 26 czerwca. Nowy singiel pani Zuzy nosi tytuł Odflirtuj. Rzeczywistość. Za 17 minut minie 11.

0: drogi na gorąco.
1: No to pewno będzie na drogach nie tylko Dolnego Śląska ciężki kolejny dzień, bo i upał, i weekend. Wzmożony ruch już wakacyjny, autostrada A4 oczywiście. Odcinek od węzła Szymanowice w stronę Wrocławia, czyli od strony Legnicy, 90 km. Ta informacja od osób, naszych przyjaciół i nie tylko, znajomych, nieznajomych, którzy korzystają z Zello, między innymi kanał A4.pl. Zderzenie auta ciężarowego z osobowym, plus do tego najprawdopodobniej jeszcze trzeci samochód brał udział w tymże zdarzeniu. Poza autostradą jest już informacja o kolizji ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mamy utrudnienia od 90-91 kilometra, ale zator to czoło ma już ze 2-3 kilometry, czyli możemy powiedzieć, że 86-87 kilometr. Na węźle Szymanowice jadąc od strony Legnicy, zachodniej granicy, już trzeba hamować. Tutaj jest korek. Służby na miejscu lub w drodze i też tam trzeba bardzo uważać i pamiętać o korytarzu życia.
0: Drogi na gorąco.

0: Usterka w aucie? DP Wzlubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DP, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Za chwilę o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji i przybywają do Polski. Będzie też o najstarszym w historii trenerze na mundialu. Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
4: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany, ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
3: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym spotkaniu antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie drugiego stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
5: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
3: Podkreśla prezes Enei Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
6: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
3: Rok szkolny kończy dziś w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao Dick Advocaat wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy, to także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców – zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje, dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i znecerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyz. A w niedzielę 5 lipca Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
8: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nie pozostało nic innego, jak tylko życzyć wam na ten weekend spokoju, ochłody, zabawy, odpoczynku. A tym, którzy będą w pracy, to by ten czas minął jak najszybciej. Piątek, 26 czerwca, imieniny Dawida, Andrzeja, Pawła. Wszystkiego dobrego. 16 minut po 11. Komu za gorąco, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Chłodnictwa.
1: A gdy patrzę tak, śmiejesz.

0: przy okazji tego numeru, Basia Stępniak, Wilk, Grzegorz Turna, Bombonierka, pojawiają się takie słowa, że życie jest jedną wielką niespodzianką, jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Teraz z naszej muzycznej podróży trafiamy na ten numer.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Laurie Heavy, później będzie Lana Del Rey, też z przebojem wszechczasów, czyli Summertime Sadness. Muzyczne Radio Lato. 11.20. O godzinie 11.30 audycja KGHM u nas.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Pogoda.
9: W zapowiedziach synoptyków nic się nie zmienia od kilku dni, aura się sprawdza, czyli coraz większy upał w weekend. Te rekordowe temperatury nas czekają w niedzielę, nawet podobno 40 stopni Celsjusza. No to rzeczywiście chyba dawno tak nie było. Dzisiaj 33-34 stopnie, kolejny dzień niebo niemal bezchmurnie do końca dnia. Słonecznie i, jak słyszeliście, upalnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Kurier KGHM.
11: KGHM Polska Miedź S.A. otworzył w Bolesławcu drugą pracownię w ramach programu KGHM Lab. To nowocześnie wyposażona przestrzeń do nauki chemii i fizyki, przygotowana z myślą o rozwijaniu praktycznych umiejętności uczniów. Laboratorium powstało w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Szkole cenione jest za wysoki poziom nauczania i bardzo dobre wyniki edukacyjne. Inicjatywa jest częścią pilotażowego programu edukacyjnego Polskiej Miedzi, którego celem jest wzmacnianie jakości kształcenia nauk ścisłych na Dolnym Śląsku. Nowe laboratorium wyposażono m.in. w specjalistyczne szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne oraz system wirtualnej rzeczywistości.
12: Umożliwienie dostępu do środków dydaktycznych do bezpiecznej pracowni.
11: Informuje Katarzyna Żak, wicedyrektorka szkoły.
12: Do pracowni, która spełnia wymagania XXI wieku, no to jest ogromnie ważna rzecz, zwłaszcza w edukacji licealnej. Wiadomo, że to później przekłada się na edukację na studiach. Jesteśmy przeszczęśliwi, że padło na nas, że KGHM postanowił nas dofinansować.
11: Modernizacja kosztowała około 150 tysięcy złotych i została w całości sfinansowana przez KGHM.
13: Artur Newecki, rzecznik prasowy KGHM. Jest to wyjątkowa i nowoczesna przestrzeń edukacyjna stworzona po to, aby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać praktyczne umiejętności i lepiej przygotować się do wyzwań, jakie stoją przed nimi, gdy wkroczą w dorosłe życie i będą musieli konkurować na rynku pracy.
11: Jak podkreśla Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, szkołę do programu wytypowano przede wszystkim na podstawie osiąganych wyników edukacyjnych.
14: Cieszę się bardzo, że jedna z największych firm w Polsce, KGHM Polska Miedź, zdecydowała się wesprzeć naszą szkołę, pierwsze liceum ogólnokształcące w Bolesławcu. To jest szkoła, która ma wyjątkowo dobre wyniki w nauczaniu. Przypominam, od dawna 100% zdawalność matur i myślę, że to zostało docenione.
11: Z nowego wyposażenia cieszą się nauczyciele chemii oraz uczniowie klas biologiczno-chemicznych.
15: Monika Szopa, nauczyciel chemii. Na pewno dostaliśmy Empiriusza. To jest takie wirtualne laboratorium z goglami VR. Dużo odczynników zakupiliśmy, dużo sprzętu, znaczy szkła laboratoryjnego.
11: Jak Ci się podoba pracownia?
16: Bardzo fajne, na pewno jest duże zaopatrzenie i będziemy mogli robić bardziej zaawansowane różnego rodzaju eksperymenty.
11: Czy to jest tak, że będziecie mogli robić eksperymenty, które do tej pory były niemożliwe do przeprowadzenia?
16: No na pewno to, że mamy nowy sprzęt i też jest to lepsze wyposażenie, no to mamy więcej okazji do rozwoju i dzięki temu możemy robić więcej eksperymentów i te bardziej zaawansowane też.
11: akcja Złap Boksa. KGHM to nowoczesny sposób na przybliżenie dzieciom i młodzieży wartości firmy poprzez zabawę inspirowaną popularnym fenomenem blind boxów, to znaczy pudełek z ukrytą zawartością, której nie zda się przed otwarciem. Jak podkreśla Marek Wachnik, kierownik Wydziału Budowania Wizerunku KGHM, celem było pokazanie firmy z innej perspektywy, nie tylko jako producenta miedzi, ale także organizacji realizującej liczne projekty edukacyjne, społeczne i rozwojowe. Specjalne boksy z kolekcjonerskimi maskotkami pojawiły się w szkołach patronackich KGHM oraz podczas wydarzeń sportowych, zachęcając młodych ludzi do wspólnej zabawy i odkrywania wartości firmy.
0: Ta akcja polega na tym, że w takich specjalnych zielonych pudełkach umieszczamy jedną z pięciu maskotek i każda z tych pluszaków symbolizuje jakąś wartość lub jakąś akcję, którą KGHM robi jako firma. Mamy więc pszczoły, które symbolizują m.in. projekt Miedziowe Pszczoły, mamy wiewiórki, które są koloru miedzi, mamy oczywiście też jedną sekretną niespodziankę, jest nią krecik, więc celem tej zabawy jest znalezienie właśnie tej sekretnej maskotki albo znalezienie wszystkich pięciu, bo mamy pięć różnych rodzajów.
11: Specjalne boksy z kolekcjonerskimi maskotkami pojawiły się w szkołach patronackich KGHM oraz wydarzeniach sportowych, zachęcając młodych ludzi do wspólnej zabawy i odkrywania wartości firmy.
10: Kurier KGHM. Sponsorem audycji był KGHM Polska Miedź S.A.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hello Poland, I'm Peter.
17: Jonas.
18: Linda.
8: Together we call ourselves Basic Element. Right now you're listening to Muzyczne Radio. And they really love music.
9: 22 minuty dzielą nas od godziny 12. O 12.30 zapraszamy na ziemię lwówecką, kurier na swojej gminy w Lęgi.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
3: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

0: reklamie. Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Kwadrans dzieli nas od godziny 12. Już najwyższa pora ponownie drugi raz zaprezentować nowy singiel Zuzy Jabłońskiej, który gramy dzisiaj dla was co godzinę. Od filtru i rzeczywistość.

0: Jedna z najpiękniejszych melodii w muzyce rozrywkowej, popowej z lat 80. Grupa Berlin. Tak raczej można powiedzieć, że to zespół jednego przeboju, ale za to jakiego. Nie bez kozery przypominamy w ramach hitów wszechczasów Take My Breath Away. Dzisiaj wokalistka grupy Berlin, czyli Terry Noon, kończy 65 lat. Za chwilę wiadomości. Samo południe piątkowe.
1: Cześć, tu Liber. Pozdrowienia dla słuchaczy.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie. Mini

0: Trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Przerażenie po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, potem o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy w trakcie upałów i brytyjska królewska para, która nie wróci do pałacu Buckingham. Marcin Krzemiński. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
4: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
3: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji i Implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty: nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrady A2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 mld zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
5: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
3: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
0: To były wiadomości.
6: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

upalnej gorące. I dżingiel, i ta muza, no tak spod znaku słomkowego kapelusza leniwie do przodu. Z pięknym utworem Various Monks, kilka sekund. 16 minut po 12.

0: Niezapomniane hity wszechczasów. W Muzycznym Radiu.
1: Garu przed nami. Nie bez kozery. 26 czerwca. Kolejny artysta dzisiaj świętuje urodziny. To właśnie ten znakomity kanadyjski piosenkarz. Tak naprawdę nazywa się Pierre Garand. Pierre Garou. Tyleż Garou oczywiście. Tak to powinno brzmieć. Kończy dziś 54 lata. Przypominam i żytam.

0: gdzie.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Zaprasza Ultima Dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
7: Skoda.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Pogoda.
11: Nichidinowi subsole, nic nowego pod tym słońcem od wielu już w sumie dni, czy też od kilku. Dzisiaj gorąco, upalnie, cały czas o tym mówimy i przypominamy, chociaż temperatury niewiele wyższe od tych wczorajszych raczej, 33-34 stopnie, a jutro i pojutrze wzrost temperatury, apogeum w weekend upałów nadchodzących do nas z nad zachodniej Europy. W niedzielę podobno nawet na nizinach, między innymi Legnica i okolice, 40 stopni Celsjusza. No to już naprawdę upał zatrważający i zagrażający między innymi życiu. Dbajcie o siebie, uważajcie, nawadniajcie się. Także oczywiście dzisiaj. Dzisiaj do końca dnia pogodnie i słonecznie i gorąco.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Kurier Wlenia. Program przygotowany i sfinansowany przez miasto i gminę Wleń.
13: Ruszają wakacje, a piękna, słoneczna pogoda sprzyja wycieczkom. Warto podkreślić, że gmina Wleń w powiecie lwóweckim szczyci się swoimi atrakcjami. I to nie tylko zabytkami, ale także przyrodą i pięknymi krajobrazami.
14: Gmina Wleń to piękne miejsce na ziemi, czasami nazywane Małą Toskanią, ze względu na to, że jesteśmy terenem pofałdowanym, górzystym, z 12 wioskami.
13: Artur Zych, burmistrz Wlenia.
14: Do tych atrakcji najważniejszych należy zamek Wleń, który się cieszy już olbrzymią popularnością, bo jest to najstarszy zamek murowany w Polsce. Z wieży zamkowej roztacza się przepiękny widok na Karkonosze, Izery i na wiele innych gór, które są w zasięgu wzroku. Oprócz tego mamy piękną zaporę pilchowicką, drugą co do wielkości zaporę w Polsce, która obecnie jest w remoncie i spuszczana jest woda. Ze zbiornika, jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda zbiornik, to można przyjechać. Inną atrakcją są spływy bobrem, które cieszą się olbrzymią popularnością. Mieliśmy także linię kolejową, która jest tej chwili rewitalizowana, no ale można też zobaczyć most, na którym miał być kręcony film. No i niedużo brakowało, by został wysadzony. Historia jest dostępna w internecie, można na ten temat sobie poczytać, ale i ten most można zobaczyć. Oprócz tego oczywiście każdy, kto przyjedzie, może znaleźć dla siebie takie urokliwe miejsca, gdzie można w spokoju, w ciszy, w cieniu odpocząć, pooglądać piękne krajobrazy.
13: Oprócz tych zabytków, o których pan wspominał, warto jest tak samo obejrzeć samo centrum Blenia. Macie przepiękny rynek.
14: Tak, rynek jest dorestaurowany, jest piękny. Myślę, że ci, którzy mówią o tym, że trochę brakuje u nas zieleni, powiem tyle, że dosadzamy drzewa w tym roku, także będzie ich więcej, ale nie będziemy zmieniać samej płyty rynku, dlatego że chcemy te drzewa wsadzić w miejsca, gdzie są obecne klomby i tak to planujemy. Natomiast oczywiście do zobaczenia jest piękny ratusz. No niestety wejść na wieżę ratuszową nie można i zobaczyć przepięknego zegara z 1801 roku, robionego jeszcze ręcznie, no, ale można zajrzeć do kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Co ciekawe, jest tam rezerwat, ponieważ nad główną nawą znajduje się olbrzymia ilość nietoperzy, które latają wieczorami. Powiem ciekawostkę, że nawa została pokryta dzięki temu, że właśnie tam znajdują się nietoperze nowym dachem. Inaczej pieniędzy na ten dach by nie było. W tej chwili remontowane są przepiękne organy. Myślę, że w przyszłym roku zaprosimy Państwa także na koncerty organowe do kościoła naszego.
13: Jakie macie plany odnośnie bazy noclegowej? Bo teraz to przede wszystkim gospodarstwa agroturystyczne.
14: Mamy bardzo dużo gospodarstw agroturystycznych. Muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że wykorzystali potencjał naszego terenu i mają propozycję dla każdego, kto może tutaj przyjechać, bo oprócz tego, że są to miejsca noclegowe, to jest w jednym z gospodarstw bardzo dobra kuchnia myśliwska, w innym jest paintball, w innym są rowery elektryczne, są dwa gospodarstwa agroturystyczne, gdzie można pojeździć konno. W jednym jeździ się na długie trasy siedmiodniowe, w innym krótsze. Także każdy znajdzie coś tu dla siebie. Na pewno piękne widoki i bardzo dobrą kuchnię, bo ja nie znam gospodarstwa agroturystycznego w mojej gminie, które nie proponowałoby właśnie tych dwóch elementów. Ale oprócz tego zawsze coś ciekawego dodatkowo znajdziecie tutaj. Chciałbym, żeby u nas powstał jakiś hotel. Mamy jedynie, jeżeli mówimy o miejscach hotelarskich, dwa obiekty. To jest Pałac Książęcy i Pałac Lenno. Tam znajdują się obiekty takie typowo hotelarskie. Natomiast hotelu typowego w samym centrum Blenia nie ma. Ubolewam bardzo i mam nadzieję, że kiedyś się tak powstanie.
13: Jednym słowem, planując wypoczynek, warto spojrzeć na gminę Wleń, na to, co oferuje i jak wspaniale w otoczeniu przyrody można spędzić tutaj czas.
14: Dokładnie tak. Zapraszam ludzi, którzy cenią sobie spokój i chcą odpocząć od gwaru, od tłumów, bo właśnie taka nasza gmina jest. My mamy takie dwa hasła reklamowe. Pierwsze to jest slow life, slow food, czyli jedzenie dobre i robione z dobrych produktów i powolne życie, a drugi to taki wymyślony przez jakiegoś co najlepsze wandala i napisane na skrzynce elektrycznej ceń w Leni.
13: To jeszcze jedno, w przypadku zainteresowania, to z kim należy się kontaktować, żeby uzyskać jakieś informacje?
14: Można bezpośrednio u nas z sekretariatem i tutaj podstawowe informacje Państwo otrzymacie. Pracujemy nad tym, żeby od 1 lipca ruszył punkt informacji turystycznej i będzie można tutaj otrzymać informacje.
0: Kurier Wlenia. Szczegóły na stronie wleń.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
4: Za 17 minut minie godzina 13. To już najwyższy czas i pora, by zaprezentować po raz kolejny nowy singiel Zuzy Jabłońskiej. Dzisiaj ten numer dla Was promujemy. Odfiltruj rzeczywistość. Trenuję, żeby nie powiedzieć odflirtuj. No to gramy.

Kolejny dzisiejszy jubilat. Chris Isaak kończy 70 lat. Blue Hotel za nami, przed nami It's My Life, No Doubt. Później jeszcze w ramach największych hitów wszechczasów Dire Straits i przed 13 Golec Orkiestra. Udanego

0: Radio. Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
5: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
4: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano. Unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, między innymi w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
6: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
4: i teraz czekają mecz z Marokiem.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

Takie słoneczne dźwięki tylko w muzycznym radiu. Marta Wojtunik, witajcie. 7 minut po godzinie 13. Bardzo, bardzo słoneczne popołudnie trwa. Uczniowie już się cieszą, bo wakacje się już rozpoczęły. No i rozpoczynają się naprawdę

0: kolekcję marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Burmistrz miasta Lubań Grzegorz Wieczorek zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snecerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cys. A w niedzielę 5 lipca Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, piosenka Nareszcie. Można wręcz teraz powiedzieć nareszcie piątek, nareszcie weekend, nareszcie lato, wakacje, nareszcie koniec szkoły. Dziś tego słowa można spokojnie nadużywać i to nie będzie przesada. To był jeden z dwóch tegorocznych hymnów męskiego grania. Dostaliśmy też wyjątkowo jeszcze jedną piosenkę Tańczę. No i teraz jest dylemat, który numer kto woli bardziej. Dajcie koniecznie znać, czy jesteście team Nareszcie, czy team Tańczę, a my dajemy znać, że to jest odpowiednia pora, żeby zapoznać Was z naszą dzisiejszą piosenką dnia.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: Mia Tech Rape i Heartless.

Bryska chwali się nowym singlem. Sam Smith zapowiada kolejny album, a Rolling Stonesi, no właśnie, Rolling Stonesi szykują się do powrotu na koncertową scenę. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Bryska nie przestaje zaskakiwać kolejnymi muzycznymi współpracami. Tym razem połączyła siły z Januszem Walczukiem i Dimzem, a efektem ich wspólnego spotkania w studiu jest Myśl o mnie. Lekki, chwytliwy i pełen wakacyjnego klimatu singiel, który idealnie wpisuje się w atmosferę tegorocznego lata. Myśl o mnie powstało podczas wspólnej sesji studyjnej Bryskiej, Janusza Walczuka i Dimza. Każdy z nich wniosło do utworu własną muzyczną wrażliwość, tworząc numer, który łączy melodyjność, swobodę i pozytywną energię. Nowy singiel to propozycja skrojona pod słoneczne dni, spontaniczne wyjazdy i długie letnie wieczory. Chillowy klimat, wpadający w ucho refren i naturalna chemia między artystami sprawiają, że Myśl o mnie ma szansę stać się jednym z tych utworów, które będą towarzyszyć słuchaczom przez całe wakacje. Tymczasem Sam Smith zapowiada długo wyczekiwany album Hazel Eyes. Piąte studyjne wydawnictwo artysty ukaże się 21 sierpnia nakładem Capitol Records. Promujący je singiel to utwór My Guy, który trafił już do słuchaczy. My Guy jest pełnym uczuć hołdem dla Nowego Jorku, który Sam Smith nazywa dziś swoim domem. Piosenka jest współczesną baśnią o odwzajemnionej miłości, poruszającą tematy emocjonalnej otwartości, artystycznej wolności i autorefleksji. Utwór powstał we współpracy z wieloletnim przyjacielem i współtwórcą Simonem Aldrelem. Mam wrażenie, że całe życie czekałem na napisanie i zaśpiewanie tej piosenki, wspomina Sam Smith. Powstała podczas spędzonego z przyjaciółmi letniego dnia w Nowym Jorku i dosłownie spadła nam z nieba. Mam nadzieję, że w tym chwilami chłodnym i zdystansowanym świecie poczujecie miłość i bliskość, które są w tym nagraniu. Starałem się uchwycić blask i ciepło miłości. Ta piosenka doprowadza mnie do łez. Może sprawi też, że poczujecie odrobinę miłości, dodał artysta. Music News. Niemożliwe, a jednak fani najprawdziwszej klasyki rocka dostali zielone światło od samego Micka Jaggera, by mieć nadzieję na powrót The Rolling Stones do koncertowania. Stonesi, jak wiemy, szykują nową płytę, której premiera już w lipcu. Jednak informacja o nowym albumie może nie uzyskać tytułu wiadomości roku w porównaniu z tym, o czym szepcze się tu i tam. Podczas ostatniego wywiadu dla Today's Sunday Sit Down lider Stonesu wyraził ogromną nadzieję na to, że w 2027 roku razem z zespołem wrócą do wspólnego koncertowania. Wydarzenia związane z nadchodzącą płytą już wcześniej potwierdzały, że zespół ma się świetnie i że na fanów czeka wiele niespodzianek. Jak przyznaje sam Jagger, jest on gotowy wyruszyć w trasę w przyszłym roku. Skoro za nami huczna zapowiedź płyty, jeszcze bardziej emocjonujące oczekiwanie na premierę, może właśnie ta deklaracja to podpowiedź o planach na światową trasę. Miejmy nadzieję, że tak. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które trafiają na playlistę muzycznego radia. Freisch Wimmer i nagranie Love Feels Like You, Age Connect z nowym singlem Shock i Kona Pop z najnowszą propozycją Yellow Top. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Pogoda.
8: W tym tygodniu na Dolnym Śląsku było ciepło, jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Dziś na termometrach średnio 34 stopnie, w zasadzie to będzie maksymalna dzisiejsza wartość, a w weekend nawet niewykluczona jest czwórka z przodu, więc warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, o nakryciu głowy. Słońce jest naprawdę mocne, ponieważ chmur na niebie jest naprawdę bardzo mało. Tak będzie do końca tygodnia.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
10: Ruszają wakacje. Jak co roku Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oferuje odwiedzającym mnóstwo muzealnych atrakcji. O tym, co placówka oraz jej oddziały przygotowały dla swoich gości w lipcu, mówi Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
11: W muzeum nigdy nie jest nudno. Muzeum to najlepsze miejsce na spotkania, na spędzanie czasu. Serdecznie zapraszamy przez cały okres wakacyjny. Jesteśmy otwarci codziennie od wtorku do niedzieli. Specjalnie na okres wakacyjny przygotowaliśmy warsztaty artystyczne, które proponowane są zarówno grupom zorganizowanym, jak i osobom indywidualnym. Zapraszamy na lato pełne twórczych śladów w Muzeum Karkonoskim, tu w siedzibie głównej przy ulicy Matejki, codziennie od wtorku do piątku. Warsztaty to jest świetna zabawa, to też okazja do rozwijania swojej wyobraźni, poznawania różnych technik artystycznych, a wykonane prace inspirowane obiektami muzealnymi będą mogły zostać zabrane przez uczestników do domu i będą stanowiły cenną pamiątkę pobytu w Muzeum Karkonoskim. 3 lipca o godzinie 17 w Galerii na Górze, gdzie tradycyjnie prezentujemy i promujemy twórców związanych z naszym miastem, z naszym regionem. Kolejna wystawa, Malarstwo Karkonoskich Szlaków, Moje Karkonosze, autorstwa pana Zygmunta Mosia. Autor jest malarzem amatorem, ale autentycznym pasjonatem sztuki i miłośnikiem karkonoszy. Serdecznie zapraszamy 3 lipca o godzinie 17. Nasz oddział Dom Karla i Gerarda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie również czeka na wakacyjnych gości. Specjalnie na okres wakacji przygotowane zostały warsztaty artystyczne w Domu Karla i Gerarda Hauptmannów. Dom Hauptmannów zamieni się w kreatywne laboratorium. Ruszamy z cyklem letnich warsztatów malarskich dla dzieci i młodzieży. W sobotę 18 lipca plener malarski w Ogrodzie Muzealnym i oprowadzanie po ekspozycji dotyczącej szklarsko-porębskiej kolonii pejzażystów. turystów. Na zamku Wolkowie 25-26 lipca coroczny turniej strzelecki. To wydarzenie historyczno-sportowe organizowane przez Bractwo Rycerskie na zamku Wolków. Impreza gromadzi przedstawicieli bractw, którzy rywalizują w turniejach kuszniczych oraz konkurencjach niespodziankach. Są to walki bardzo widowiskowe, serdecznie zapraszamy. Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej eksponuje wystawę pod tytułem Wojna Szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Na ekspozycji zaprezentowana została historia działalności wywiadów różnych państw na terenie Kotliny Jeleniogórskiej oraz służb kontrwywiadowczych zwalczających szpiegostwo i sabotaż. Na wystawie przedstawiono historię, odtajnione dokumenty dotyczące kopalni uranu, garnizonu wojskowego oraz wybranych agentów działających w Kotlinie Jeleniogórskiej. Można również zobaczyć eksponaty związane z działalnością szpiegowską, sabotażową, m.in. urządzenia służące lokalnym komórkom Służby Bezpieczeństwa do inwigilacji. Po raz pierwszy zostały też zaprezentowane zdjęcia satelitarne Jeleniej Góry wykonane w czasie zimnej wojny przez amerykańskiego satelitę szpiegowskiego. Będzie można zobaczyć maszynę szyfrującą Enigma czy Dudek. Ale zapraszamy także do udziału w grach terenowych poświęconych właśnie zabawie w szpiega. Ponadto przewidziane zostały dni otwartych pojazdów, muzealne kino plenerowe na terenie Muzeum Historii i Militariów. Serdecznie zachęcam, aby nie zrywać z kulturą i spędzać wakacje razem z Muzeum Karkonoskim.
3: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi, I'm Mike Candice. You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Verona i La Musica w Muzycznym Radio.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Kto godzinę temu słuchał Muzycznego Radia, ten już doskonale ten utwór zna. My bardzo chętnie go przypominamy. Pojawia się ponownie na naszych falach. Nasz dzisiejszy hit tip to polska świetna piosenka od polskiej świetnej wokalistki Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość.

0: Ale Farben i Dominos w muzycznym radiu już za 8 minut, godzina 14. Wtedy u nas oczywiście najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi o nadchodzących upałach, które dotkną całą Europę. Do tego będą też pierwsze, konkretne i dość ważne informacje dotyczące Wimbledonu. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A teraz pojawi się u nas młody i bardzo zdolny Steven Sanchez z bardzo oryginalną piosenką tegoroczną, warto zaznaczyć, chociaż brzmi jakby była napisana i stworzona w latach 60. Sweet Love.

0: reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentu i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
2: Czas na wiadomości.
5: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju. Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
6: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni, mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
5: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
7: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
5: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą, z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej. bardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
5: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Frank zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A

0: fotowoltaicznych magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Łatwo gęki Ed Sheeran. Już niedługo będziemy obchodzić rocznicę tego niespodziewanego spotkania. Łatwo gęk to oczywiście znany wszystkim streamer, który robi naprawdę wielkie, wielkie rzeczy w internecie. A rok temu spotkał się z Edem Sheeranem, no i doszło wtedy do zakładu. Ed Sheeran zgodził się nagrać z Łatwo gęgiem piosenkę, tylko jeśli ich TikTok zdobędzie milion polubień. Stało się tak błyskawicznie, no i jak już wszyscy doskonale znamy, dalej to historię, nagrali piosenkę Azizam, ale w ciekawej polskiej wersji. To nagranie za nami, po nie na pewno chętnie będziemy sięgać teraz, gdy jest tak słonecznie, bo pasuje do takich okoliczności idealnie, a my już teraz sięgamy po naszą piosenkę dnia. 16 minut po godzinie 14 pojawia się u nas ponownie Mia, Take Rape i Heartless.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Na Dolnym Śląsku bardzo, bardzo ciepło. Mamy obecnie dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 30 do 34 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie dotyczące upałów. Ono będzie aktualne aż do poniedziałku, a dziś ciśnienie mamy stabilne. Wynosi 1020 hektopaskali i jakość powietrza doskonała.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: Trwa największy remont zapory w Pilchowicach od momentu jej powstania. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze startuje z ofertą na letnie ferie. A stacja turystyczna Orle z kolejną muzyczną, magiczną, świętojańską nocą. Szczegóły za chwilę, na początek finisz roku szkolnego w Jeleniej Górze. Rok szkolny 2025-26 kończy 10728 uczniów. W wielu placówkach z powodu upału zrezygnowano z uroczystego apelu na boiskach szkolnych. W drugim elo w Cieplicach kolejny rok edukacji zakończyli już o 8 rano. Na pytanie, jaki był, odpowiada dyrektorka placówki Iwona Kumek.
11: Trudny, pełen wyzwań, ale też pełen sukcesów. Nasi uczniowie osiągnęli najwyższe zaszczyty w olimpiadach, w projektach społecznych, w wymianie międzynarodowej. Wczoraj odebrałam nagrody za rywalizację sportową zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Zajęliśmy pierwsze miejsce. Olimpiady, zwolnieni z teorii, mnóstwo wycieczek i mam nadzieję, że ci uczniowie, którzy przyszli 1 września, dzisiaj są o wiele, wiele mądrzejsi i wyposażeni nie tylko w wiedzę, umiejętności i będą dobrze bawić się na wakacjach, czego im życzę.
12: Dzień dobry, Dawid tutaj z tej strony. Bardzo fajny klimat, bardzo fajne nauczycielki, piękne, przystojni nauczyciele. Bardzo pozdrawiam z tej strony pana Romana, który tutaj wyciągnął do mnie pomocną dłoń i wystawił mi trójkę na koniec roku szkolnego. Dziękuję bardzo.
13: Dominik, poznałem dużo nowych osób, dużo się nowego nauczyłem. Uważam, że był to bardzo dobry rok z mojej strony. Wyjeżdżam w parę miejsc. No i mam nadzieję, że będę się uczył jeszcze do matury trochę.
10: Słynne jezioro Pilchowickie w gminie Wleń znika. W potężnym zbiorniku pozostało niewiele wody. Po raz pierwszy od 50 lat mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć dno jednego z najbardziej rozpoznawalnych jezior regionu. Okazuje się, że nie brakuje śmiałków, którzy wchodzą do pustego zbiornika, co wiąże się z ogromnym ryzykiem, ostrzega burmistrz Wlenia Artur Zych.
0: przestrzegam bardzo. Wchodzenie na same dno zbiornika jest niebezpieczne i bardzo prosiłbym, żeby jednak bardzo uważać i nie robić takich rzeczy, ponieważ tamte naniosy są w różnym stanie i można sobie zrobić krzywdę. Także oglądać jak najbardziej z góry, z pewnej odległości, ale wchodzić już tam nie zalecam, wręcz proszę, żeby tego nie robić.
10: Przypomnijmy, trwająca inwestycja to największy remont zapory w Prychowicach od jej powstania, która przez ponad 100 lat pełniła funkcję przeciwpowodziową i energetyczną. Obecne prace mają zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie na kolejne dekady. Zgodnie z harmonogramem jezioro pozostanie puste co najmniej do końca stycznia przyszłego roku, a jego napełnienie planowane jest dopiero na marzec 2028 roku. Kolejna magiczna noc świętojańska w stacji turystycznej Orle zaprasza gospodarz tego miejsca, organizator Stanisław Kornafel.
14: Sobota, niedziela, to jest 27 i 28 czerwca. Jak każdego roku odbędzie się kolejna magiczna, muzyczna noc świętojańska. Zagra kilka zespołów, charakter muzyki różny, bo i mamy kilka zacnych kapel bluesowych, ale też mamy zespoły, które śpiewają szanty, czy piosenkę turystyczną. Wszystko to są nasi przyjaciele, którzy jak co roku w różnych składach wspierają Orle, organizując naszą magiczną, muzyczną noc świętojańską. Oczywiście w programie obowiązkowym w sobotę szukanie magicznego kwiatu paproci, konkurs Wicia Wianków, no i dobra zabawa dla wszystkich chętnych po to, żeby odpocząć, moczenie nóg w wizerze. Upał ma być 40 stopni na górze. U nas, proszę pamiętać, 10 stopni mniej. Serdecznie zapraszam.
10: Na weekend stacja turystyczna Orle, a po weekendzie od 1 lipca Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Przez całe lato zapraszamy na warsztaty, podczas których mali i duzi artyści stworzą własne karkonoskie pamiątki, mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego Julita Zapruska.
15: Serdecznie zapraszamy przez cały okres wakacyjny. Jesteśmy otwarci codziennie od wtorku do niedzieli. Specjalnie na okres wakacyjny przygotowaliśmy warsztaty artystyczne, które proponowane są zarówno grupom zorganizowanym, jak i osobom indywidualnym. Zapraszamy na lato pełne twórczych śladów w Muzeum Karkonoskim, tu w siedzibie głównej przy ulicy Matejki. Warsztaty to jest świetna zabawa, to też okazja do rozwijania swojej wyobraźni, poznawania różnych technik artystycznych, a wykonane prace inspirowane obiektami muzealnymi będą mogły zostać zabrane przez uczestników do domu i będą stanowiły cenną pamiątkę pobytu w Muzeum Karkonoskim.
10: Szczegóły oferty na stronie muzeumkarkonoskie.pl. A kolejne doniesienia na naszej antenie o 15.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Cześć, tu zespół Komodo, a wysłuchacie Muzycznego Radia. Oni na

0: reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyz. A w niedzielę 5 lipca Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Red

0: Głos nie do podrobienia to oczywiście Britney Spears i ikoniczny hit Toxic.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A teraz przyszedł czas na wschodzący jeszcze hit, świetną nową piosenkę od Zuzy Jabłońskiej, Odfiltruj rzeczywistość.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: 13 minut do godziny 15. Już teraz u nas pojawi się wielki tegoroczny hit. Okaże się na koniec roku, czy to był największy przebój. Gordo i Loco Loco już teraz, a za moment program Imprezownik. Świetny dla tych, którzy jeszcze planów na weekend nie mają, a być może chcieliby gdzieś wyskoczyć.

0: Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na zakończenie sezonu artystycznego najnowszy spektakl Jest tylko jedna. Na studyjnej scenie, która po długiej przerwie wróciła do obiegu, dwie aktorki i kameralne studium relacji matki oraz jej dorosłej córki, mówi reżyserka Kalina Jagoda-Dębska.
1: Wydaje mi się, że ta przestrzeń jest nasączona wspaniałymi historiami, spektaklami, opowieściami, ale dopiero nasącza się jakimś nowym spojrzeniem.
2: Nazywam się Monika Mikołajczak. Jest to mój debiut na scenie studyjnej. Wydaje mi się, że granie w tak małej przestrzeni wymaga ogromnej cierpliwości, czułości i uważności na partnera, partnerkę, z którym się gra na scenie, i dyscypliny.
0: Spektakle w piątek i w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę o godzinie 18. Teraz kosmiczna podróż do świata Stanisława Lema, podczas której czekają widzów wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. To wszystko w sobotę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Dzienniki gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to także tryskająca humorem opowieść pełna refleksji i filozoficznej głębi. Początek przedstawienia o godzinie 19 zaprasza Rafał Ksiądzyna, aktor teatru.
3: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem. A co złośliwsi, pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego. Do Zdrojowego Teatru Animacji zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
0: Dzisiaj rozpoczynają się Dni Legnicy 2026. Przez 3 dni Polana Angielska w Parku Miejskim będzie tętnić życiem, goszcząc topowych polskich artystów, strefy rozrywki oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Organizatorem wydarzenia jest Legnickie Centrum Kultury, a wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram Dni Legnicy dostępny jest na naszej stronie internetowej muzyczneradio.pl. Ocalone przed zniszczeniem formy zlikwidowanej fabryki porcelany Krzysztof wracają do przestrzeni publicznej. Centrum Ceramiki Unikatowej w Wałbrzychu otwiera nową wystawę prezentującą unikalne dziedzictwo przemysłowe regionu. Ekspozycja zatytułowana Archiwum Form pokaże kilkadziesiąt obiektów, w tym figury ludzkie i zwierzęce.
4: Tak, wystawa stanowi kontynuację projektu, który wcześniej gościł już w Zamku Książ pod nazwą Książ w Formie. Nowa ekspozycja w Centrum Ceramiki Unikatowej została jednak poszerzona o dodatkowe eksponaty. Smaku wystawie dodają archiwalne fotografie z zakładu Krzysztof. Wystawa, której wernisaż odbędzie się dzisiaj w piątek o 18:00, potrwa do 27 września.
0: Przed nami 3 dni pełne pysznego jedzenia, muzyki i atrakcji dla całych rodzin. Festiwal Pasi Brzucha wraca na wrocławskie Partynice. Od piątku do niedzieli, jak co roku, nie zabraknie darmowych koncertów. Na scenie wystąpi m.in. Mezo, Leroy i zespół Poparzeni Kawą 3. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji również dla dzieci. M.in. dmuchańce, zjeżdżalnie i tory przeszkód, które zapewnią im dawkę ruchu i świetnej zabawy. Będą też planszówki, zajęcia plastyczne, warsztaty puszczania ogromnych bań mydlanych czy malowanie buziek przez animatorów. Przypominamy, festiwal Pasi Brzucha odbędzie się w dniach od 26 do 28 czerwca na terenie wrocławskiego toru wyścigów konnych Partynice przy ulicy Zwycięskiej.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie.

0: Trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
4: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
3: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
5: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
3: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: FM. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie mobile, cieszę się na naszą wspólną letnią podróż. Dzisiaj funkcja w kluczyku pomoże schłodzić wnętrze auta, specjalne znaki stop w specjalnych, wyjątkowych miejscach, jakich za chwilę o tym, i europejska motoryzacja raczej na właściwym kursie. Arek Włodarski, no to zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów opublikowało najnowsze dane rynkowe. Wynika z nich, że liczba rejestracji nowych aut osobowych w Unii wzrosła w maju o ponad 3,2% do 955 tysięcy sztuk. Od początku roku na unijnych drogach pojawiło się 4 750 tysięcy pojazdów, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej. Europejski rynek napędzają auta hybrydowe oraz elektryczne. Uwagę zwracają zwłaszcza pełne elektryki, których sprzedaż od początku roku rosła o blisko 36%, co przełożyło się na 20% udział w rynku. Markowym liderem na terenie Unii po pierwszych 5 miesiącach roku pozostaje Volkswagen, który daleko w tyle zostawił Skodę oraz Toyotę. Pozycję lidera segmentu premium zachowało BMW, na drugim miejscu Audi, podium zamyka Mercedes. Rośnie siła chińskich marek, tylko w maju dostarczyły ponad 120 tysięcy aut, podwajając rezultat sprzed roku. Ich udział w rynku osiągnął rekordowe 10,7%. Teraz specjalne znaki stop w niebezpiecznych miejscach.
0: Aktualności.
1: Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić zmodernizowany znak stop głównie na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie nie ma rogatek ani sygnalizacji świetlnej. Powód tych działań jest prosty. Rosnąca liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W ubiegłym roku doszło do 185 takich wypadków, w których zginęło 58 osób, a 18 zostało ciężko rannych. W tym roku odnotowano już 89 wypadków, w których śmierć poniosło 21 osób. Główna przyczyna tych zdarzeń to nieustąpienie pierwszeństwa pociągom na przejazdach, a w naszym kraju jest 4,5 tysiąca takich, na których nie ma ani rogatek, ani sygnalizacji świetlnej. I to właśnie one głównie mają zostać objęte nowym programem poprawy bezpieczeństwa, a jednym z jego elementów jest nowy znak

0: stop. Ma on być widoczny nawet z odległości kilkuset metrów. Podświetlenie ma zwracać uwagę kierowców jeszcze przed dojazdem do torów i niejako wymuszać na nich zmniejszenie prędkości i zatrzymanie się. Co ciekawe, z im większą prędkością będzie zbliżało się auto, tym znak stop będzie świecił bardziej intensywnie. I na koniec funkcja w kluczyku pomoże schłodzić wnętrze.
1: Porady ekspertów.
0: Fala upałów dotarła również do Polski. Samochody na postoju błyskawicznie się nagrzewają do 60-70 stopni. Sposobów na szybkie schłodzenie kabiny jest kilka i nie tylko chodzi o włączenie klimy ustawionej na maksymalnie zimne powietrze. Zresztą to jest błąd. Jedną z opcji jest możliwość zdalnego otwierania szyb za pomocą kluczyka lub pilota. To rozwiązanie od lat stosowane jest przez wielu producentów, ale nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą lub pamiętają. Zasada jest prosta. Po otworzeniu auta trzeba ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk otwierania. Po chwili szyby zaczną się opuszczać, a w niektórych modelach dodatkowo uchyli się szyberdach. To jeden z najprostszych sposobów na obniżenie temperatury w kabinie, zanim wejdzie się do środka. W nowszych modelach, na przykład w hybrydach wielu, możliwe jest zdalne uchylenie okien lub włączenie klimatyzacji z poziomu aplikacji w telefonie. Wnętrze można schłodzić jeszcze przed rozpoczęciem podróży lub ustawić zadaną temperaturę w kabinie na konkretną godzinę. Arek Włodarski, dziękuję bardzo, trzymajcie się za tym, no nie powiem ciepło, ale dobrze i spokojnie, jadąc nie tylko dolnośląskimi drogami. Do usłyszenia!
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: wietrzona i morze dalej zimne. No już nie takie zimne w Gdańsku na przykład obecnie. No nawet chyba można się kąpać. 14 stopni.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Wracamy raz jeszcze do świetnego nagrania, które dopiero co niedawno debiutowało na hit planecie, a już teraz polecamy wam je jako naszą piosenkę dnia. Mia, Take Rape i Heartless.

Uncle Funkle i Maybe I Just Have Anxiety. To był wielki hit zeszłorocznych wakacji, a teraz pojawi się u nas hit tegorocznych wakacji. Oliwia Socha i totalnie nowa piosenka, czyli Oczy. Za 5 minut godzina 15:30. Wtedy u nas raport regionalny i prognoza pogody.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Upalny weekend na Dolnym Śląsku już rozpoczęty. Do poniedziałku będą obowiązywały ostrzeżenia na terenie całego Dolnego Śląska dotyczące upałów. Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 34 stopnie, a w weekend nawet 40. Ciśnienie cały czas jest stabilne, wynosi 1020 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: W Głuszycy trwa remont Centrum Kultury. Budynek z pruskim murem już zachwyca. We Wrocławiu piorun strzelił w fontannę.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
9: A na początek kraina wygasłych wulkanów. Centrum zamieszania związanego z próbą uruchomienia w Jurczycach kamieniołomu i składowiska odpadów przez francuską firmę znalazło się miejsce szczególne w Dobkowie, niedaleko Złotoryi i Świeżawy. Dostrzeżone zostało przez inspektorów Michelin.
11: Bardziej dokładnie dostrzegli Krzysztofa i Ewelinę Rozpędowskich. Willa Greta od imienia babci właściciela znalazła się w prestiżowym przewodniku Michelin Guide Polska 2026. Choć restauracja nie zdobyła jeszcze pełnej gwiazdki Michelin, otrzymała wyjątkową rekomendację w tym przewodniku. Willa Greta znalazła się w gronie 147 wyróżnionych lokali. Krzysztof Rozpędowski.
12: Tak naprawdę jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo pierwszego maila od Michelin dostaliśmy, myślę, że z 2 czy 3 miesiące temu, w którym poinformowali nas, cała korespondencja z nim jest po angielsku, w ogóle nie komunikują się po polsku, że być może znajdziemy się w obiektach rekomendowanych i proszą o napisanie kilku słów i wysłanie kilku zdjęć. No to my to zrobiliśmy, nie do końca wiedząc, czy odpisujemy do Michelin, czy do jakiegoś spamera, albo nie wiem, do jakiejś firmy, która jest z jakiegoś niewiadomego pochodzenia. Miesiąc później, czy półtora miesiąca później dostaliśmy zaproszenie na galę do Krakowa. To była uroczysta gala w Centrum Konferencyjnym w Krakowie. Zostały zaproszone niecałe 200 restauracji. Gwiazdki w Polsce dostało 11 chyba restauracji, albo 12. W ten sposób znaleźliśmy się w bardzo prestiżowym gronie, z czego jesteśmy niezwykle dumni, aczkolwiek trochę to wywołało zamieszania, które nadal trwa właściwie. Zaczęło przyjeżdżać więcej gości, zaczęli przyjeżdżać też trochę inni goście, których wcześniej nie mieliśmy. To wszystko zaczęło się to, że inspektorzy Michelina zaczęli po Polsce jeździć, zaczęło się od pomysłu Polskiej Organizacji Turystycznej, które to zaprosiło do Polski na szerszą skalę inspektorów. I o ile płatnikami za tych inspektorów jest POT, czyli Polska Organizacja Turystyczna, o tyle nie mają oczywiście żadnego wpływu na to, które restauracje zostaną wybrane przez inspektorów. Na to żadne państwo nie ma wpływu, to jest niezależna instytucja. Inspektorzy są zawsze incognito. I nie wiemy, kiedy byli. Okazało się, że oni musieli u nas być co najmniej 2-3 razy. Nie wychwyciliśmy tego faktu.
11: Dlaczego? Nie wystarczyło dobrze o sobie napisać?
12: To już było mleko wylane. Wszystko było wiadomo, że będziemy. Im potrzebne były jakieś materiały, żeby naszą wizytówkę przygotować na oficjalnych stronach Michelina.
11: Rekomendacja to jeszcze nie gwiazdka.
12: Nie mieliśmy nigdy ambicji, żeby dostać gwiazdkę. To w całej Polsce, wśród wszystkich restauracji, jakie mamy, do gwiazdki wydaje mi się, że droga daleka. Ani ja, ani Ewelina nie jesteśmy restauratorami zawodowymi, bo jestem z wykształcenia rolnikiem, a Ewelina geografem i ciągle się uczymy prowadzenia tego bardzo skomplikowanego przedsięwzięcia.
11: Villa Greta pokazuje, że nawet na końcu świata, czyli w sytuacji ewentualnego zagrożenia przez zagraniczną inwestycję jedynego w skali kraju miejsca, krainy wygasłych wulkanów, można stworzyć miejsce, które zachwyci nie tylko lokalnych gości, ale i inspektorów Michelin, wyjątkowo czułych na wulkany, szeroko pojętej w każdym centymetrze wyglądu i smaku gastronomii. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Teraz Głuszyca, gdzie powoli kończy się remont zabytkowego budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej. Charakterystyczny budynek z pruskim murem znów ma odzyskać dawny blask. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, budynek Centrum Kultury to jeden z wielu stojących bezpośrednio przy przecinającej Głuszyce drodze wojewódzkiej 381. To, co go wyróżnia, to rzeczywiście część wykonana w konstrukcji szachulcowej. Narażony przez lata na działanie z jednej strony pogody, z drugiej spalin, z dziesiątków tysięcy aut przejeżdżających tą drogą, stracił niemal wszystkie walory estetyczne.
13: I myślę, że będziecie Państwo mile zaskoczeni, kiedy zostaną zdjęte rusztowania i pojawi się zupełnie nowy obiekt na terenie gminy Głuszyca. Zwłaszcza, że jest bardzo blisko położony drogi wojewódzkiej, a więc każdy pewnie będzie zerkał i zastanawiał się, co to za piękny budynek.
4: To burmistrz Głuszycy Roman Głód. Budynek przeszedł gruntowną termomodernizację. Wymieniono źródła ciepła, stolarkę, elementy dachu. Co ciekawe, całkiem spory zakres prac przeprowadzono też w podziemiach obiektu.
14: Rzeczywiście te podziemia są pięknie wyremontowane. Chcę powiedzieć, że to wygląda bardzo dobrze. To jest takie piękne jedno pomieszczanie na samym końcu, które już planujemy otworzyć na różnego rodzaju warsztaty, bo tam będzie mogło się to odbywać. Takie pomieszczenie w stylu loftowym. Myślę, że wszystkim przypadnie do gustu. Tym bardziej, że są plany przygotowania ogrodu letniego, który miałby bezpośrednie właśnie wyjście z Centrum Kultury.
4: A to już Aleksandra Wiśniewska, dyrektor Głuszyckiego Centrum Kultury, Biblioteka Miejska. Prace, które rozpoczęły się w ubiegłym roku, potrwają jeszcze do późnej jesieni. Całość pochłonęła niebagatelne 4,5 miliona złotych. Głuszyca, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Piorun strzelił w fontannę, niezwyczajną, multimedialną we Wrocławiu, która jest tu turystycznym hitem. Odwołano wszystkie pokazy.
15: Hala Stulecia we Wrocławiu opublikowała w mediach społecznościowych filmik, na którym widać, jak w sam środek multimedialnej fontanny trafia piorun. Wydarzyło się to w czasie gwałtownych burz, które przetaczały się przez Dolny Śląsk w sobotę 20 czerwca. Piorun poważnie uszkodził jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta i regionu. Trafił bezpośrednio w dysze głównego gejzera wodnego. Jak przekazuje Hala Stulecia, uszkodzona została instalacja elektryczna, a liczne urządzenia systemu oświetleniowego, które są podstawą przy organizacji wieczornych pokazów, zostały spalone i wymagają wymiany. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, choć na nagraniu widać, że po sąsiedzku są ludzie. Ze względu na skalę uszkodzeń infrastruktury technicznej, która jest jedną z najbardziej zaawansowanych w kraju, dostawa i montaż nowych elementów potrwa kilka tygodni. Zarządca obiektu apeluje, by nie wchodzić do niecki fontanny multimedialnej, a zakaz ten jest ciągle łamany. Podczas upałów alternatywą pozostaje fontanna posadzkowa między Wrocławskim Centrum Kongresowym i fontanną multimedialną. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy o 16.30. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, I'm Tiesto. I'm listening to Muzyczne Radio.

0: reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyz. A w niedzielę 5 lipca Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.

0: Duet Jubel i Weekend Vibe, czyli weekendowy klimat. Nie da się ukryć, ten weekendowy klimat już po prostu czuć w powietrzu.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Za 15 minut godzina 16, czas ostatni raz przypomnieć nasz piątkowy hit tip. Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość.

0: Uwagi na gorąco.
1: Autostradowa obwodnica Wrocławia, 11 kilometr w kierunku Warszawy. Tam zdarzyło się aż 5 aut osobowych, są osoby ranne. Droga w tamtym miejscu jest całkowicie zablokowana. Przypominamy, 11 kilometr w kierunku Warszawy, koło zjazdu Mokronos lotnisko.
0: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75764646. Drogi na gorąco.

0: Radio. Reklama. Usterka w aucie? DP z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DP, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
3: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
7: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność, mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
6: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
8: Czyli między godziną 11 a 15. Więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
6: A co na to sami właściciele czworonogów?
9: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
10: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
6: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1.

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Śnieżne Radio. Gramy! Gramy! Bo kochamy muzykę!

Deluk w Muzycznym Radiu. 14 minut po godzinie 16. Jest piątek, są wakacje, jest lato, jest po prostu świetnie, a w Muzycznym Radiu muzycznie również zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Już teraz startuje program Best Of, tylko najlepsi z najlepszych, a to do nich na pewno należy Taco Hemingway, czyli raper, który wyprzedaje największe sale koncertowe w Polsce. Hale Stulecia wyprzedaje, o tak. Czy PGE Narodowe też tam kilka razy na Stadionie Narodowym zagrał. No i jak grał już te wielkie koncerty, to nie mogło zabraknąć jego wielkich hitów, między innymi takich jak Fiji.

0: to.
1: Muzyczne radio. Music News. Klubowe dźwięki i rockowe brzmienia. Artyści z tego muzycznego świata dziś w centrum uwagi w kolejnym spotkaniu z Music News. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Gwiazda muzyki klubowej Jax Jones odsłania karty i prezentuje najnowszy singiel Pulling Me Back. Utwór to powrót do głębszych, undergroundowych brzmień, które były jego pierwszą artystyczną inspiracją. W pracy nad numerem wsparła go ceniona wokalistka i autorka tekstów Clementine Douglas, uznawana obecnie za jeden z najważniejszych głosów współczesnej sceny dance, mająca na koncie m.in. hity z Calvinem Harrisem. Artyści połączyli siły, by stworzyć pełen emocji klubowy banger, w którym euforyczna energia idealnie przeplata się z ponadczasową melodyjnością, znakiem rozpoznawczym ich twórczości. Pozostajemy w temacie nowości. Tyla robi kolejny wielki krok w stronę nadchodzącego drugiego albumu studyjnego A-Pop i prezentuje nowy singiel Is It Love? Utwór będący następcą świetnie przyjętych singli She Did It Again z udziałem Zary Larson oraz mega hitu Chanel to kolejny dowód na jej unikalne podejście do mieszania gatunków muzycznych. Ta iście letnia fuzja idealnie łączy wokalny kunszt artystki z wciągającą muzyczną historią. Muzyka Tyli trafia jednocześnie na parkiety i prosto w serce. Artystka stworzyła brzmienie, które porusza ciała, ale pod płaszczykiem klubowych rytmów kryje osobiste opowieści, a singiel Is It Love doskonale to pokazuje. Wokalistka z pełną szczerością pyta w nim, czy to miłość, jeśli przez nią nie płaczesz, by zaraz potem dodać, to nic nie znaczy, jeśli nie widzę łez w twoich oczach. Ten emocjonalny ładunek osadzony na mocnym, tanecznym bicie to dokładnie to zestawienie, które sprawia, że jej zawrotna światowa kariera zachowuje intymny, autentyczny charakter. Music News. Wygląda na to, że fani zespołu The Rasmus będą mieli powody do radości. Fińska formacja ogłosiła trasę koncertową po Polsce, w ramach której zagra aż 4 koncerty na początku przyszłego roku. Zespół The Rasmus odwiedzi Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków, prezentując zarówno swoje największe przeboje, jak i najnowszy materiał. Grupa, jak wiadomo, od lat cieszy się ogromną popularnością dzięki charakterystycznemu połączeniu mrocznego rocka, chwytliwych melodii i elektronicznych elementów. The Rasmus na koncertach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, 3 lutego przyszłego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Zalia z nową piosenką Tylko kochaj mnie. Junota z nowym singlem Flipside i The Bausa z propozycją I Wanna. Tomek Dutkiewicz, Music News. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
5: Skoda.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: To już chyba wszyscy na Dolnym Śląsku doskonale wiedzą, ale przypominamy, że ten weekend będzie naprawdę upalny. Nawet ponad 40 stopni być może w niektórych miejscach będzie, więc warto pamiętać oczywiście o odpowiednim nawodnieniu, o nakrywaniu też głowy i przebywaniu głównie w cieniu, gdy temperatury będą tak wysokie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Dziś już temperatura będzie powoli spadała, jakość powietrza jest bardzo dobra, więc można pójść na jakiś spacer. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
11: Kilkadziesiąt obiektów, w tym figury ludzkie i zwierzęce na ekspozycji Archiwum Form w Wałbrzychu. Jest tylko jedna na zakończenie sezonu artystycznego w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze. A na początek Filharmonia Dolnośląska, która koncertowo kończy dziś 62. już sezon artystyczny. O tym, co usłyszymy. Dyrektor Marek Wroniszewski.
12: Znakomita polska pianistka Beata Bilińska wykona drugi koncert fortepianowy C-moll Seriusza Rachmaninowa, a cały sezon nasz zakończy dziewiąta symfonia E-moll z Nowego Świata Antonina. Kontynuujemy również naszą współpracę i tu muszę nadmienić, że bardzo się cieszę, że ta współpraca będzie trwała z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i w tym miesiącu dwa recitale chopinowskie, 21 czerwca Jan Widlarz, a 27 czerwca Michał Basista. I myślę, że też to jest moment na to, żeby podsumować cały ten sezon. Ja bardzo się cieszę, że nasz sezon upływał pod takim hasłem Jestem stąd. Bardzo się cieszę, że w tym sezonie mogliśmy zaprosić do współpracy wielu, wielu artystów, którzy pochodzą z Jeleniej Góry i ich kariera, ich ścieżka zawodowa zawiodła ich w różne miejsca i w Polsce, i na świecie. Mówię tutaj o występach Sulamity Ślubowskiej, Małgorzaty Wasiucionek, Mariusza Klimsiaka czy Grzegorza Curyły, waltornisty, który jest pracownikiem orkiestry w Malezji. Bardzo się cieszę, że ten sezon mógł troszeczkę naszym melomanom przybliżyć te sylwetki osób, które znaliśmy z ich obecności i ich koncertów szkolnych. Śledziliśmy ich rozwój jako młodych ludzi. W tej chwili to jako znakomici soliści występują na estradach Polski i całego świata. Cieszę się, że ten sezon właśnie był troszeczkę takim przypomnieniem tych osób, które wyszły z naszego miasta.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Ocalone przed zniszczeniem formy zlikwidowanej fabryki porcelany Krzysztof wracają do przestrzeni publicznej. Centrum Ceramiki Unikatowej w Wałbrzychu otwiera nową wystawę prezentującą unikalne dziedzictwo przemysłowe regionu. Ekspozycja zatytułowana Archiwum Form pokaże kilkadziesiąt obiektów, w tym figury ludzkie i zwierzęce.
6: Wystawa stanowi kontynuację projektu, który wcześniej gościł już w Zamku Książ pod nazwą Książ w formie. Nowa ekspozycja w Centrum Ceramiki Unikatowej została jednak poszerzona o dodatkowe eksponaty. O szczegółach mówi Lidia Żopecka z Centrum Ceramiki Unikatowej w Wałbrzychu.
13: Dokładnie próbujemy kontynuować dziedzictwo wałbrzyskiej porcelany, przedstawiając wszystkie formy, które tutaj my gromadziliśmy i skupowaliśmy. Więcej rzeczy będzie przedstawiane, więcej form, więcej figurek, od przedstawień figuralnych po zwierzęce, więc różnorodność.
6: Prezentowane obiekty powstały na przestrzeni lat w zakładach fabryki porcelany Krzysztof. Proces tworzenia każdej figurki wymagał najpierw przygotowania skomplikowanej matrycy gipsowej, do której później wlewano płynną masę porcelanową. Smaku wystawie dodają archiwalne fotografie z zakładu Krzysztof.
13: Wzorcowni, pochodzące fotografie, reprodukcje, biogramy, zdjęcia artystów, więc jak najbardziej.
6: Wystawa, której wernisaż odbędzie się dzisiaj w piątek o 18:00, potrwa do 27 września. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida na zakończenie artystycznego sezonu najnowszy spektakl Jest tylko jedna. Na scenie studyjnej dwie aktorki i kameralne studium relacji matki i jej dorosłej córki. To wyjątkowe miejsce, mówi reżyserka Kalina Jagoda-Dębska.
14: Wydaje mi się, że ta przestrzeń jest nasączona wspaniałymi historiami, spektaklami, opowieściami, ale dopiero nasącza się jakimś nowym spojrzeniem, nową energią. Teatr jest w trakcie realizacji dofinansowań i też dofinansowań, jeżeli chodzi o technikę, więc nie ukrywamy, że ten spektakl jeszcze może w przyszłości troszkę zmienić swoją funkcję, jak scena już będzie wyposażona całkowicie. I na razie wydaje mi się, że to jest takie powolne otwieranie kurtyny na tę salę i na tę przestrzeń.
15: Nazywam się Monika Mikołajczak. Jest to mój debiut na scenie studyjnej. Wydaje mi się, że granie w tak małej przestrzeni wymaga ogromnej cierpliwości, czułości i uważności na partnera, partnerkę, z którym się gra na scenie, i dyscyplinę.
11: Jest tylko jedna dziś i jutro o godzinie 19, w niedzielę o 18. A już jutro Noc Świętojańska w stacji turystycznej Orle zaprasza gospodarz tego miejsca, organizator Stanisław Kornafel.
16: Sobota, niedziela, to jest 27 i 28 czerwca. Jak każdego roku odbędzie się kolejna magiczna, muzyczna Noc Świętojańska. Zagra kilka zespołów, charakter muzyki różny, bo i mamy kilka zacnych kapel bluesowych, ale też mamy zespoły, które śpiewają szanty, czy piosenkę turystyczną. Wszystko to są nasi przyjaciele, którzy jak co roku w różnych składach wspierają Orle, organizując naszą magiczną, muzyczną Noc Świętojańską. Oczywiście w programie obowiązkowym w sobotę szukanie magicznego kwiatu paproci, konkurs Wicia Wianków, no i dobra zabawa dla wszystkich chętnych po to, żeby odpocząć, moczenie nóg w wizerze. Upał ma być 40 stopni na górze. U nas, proszę pamiętać, 10 stopni mniej. Serdecznie zapraszam.
11: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7:30.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey, it's Dua Lipa and this is Dance the Night.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwszy stopań wchodzi za free.
0: Po reklamie.

0: zespół wideo i wszystko jedno. No teraz to tak naprawdę każdemu już wszystko jedno. Mamy piątek, mamy weekend, można już w końcu wylozować. A do tego bardzo ciepły weekend na Dolnym Śląsku. Pamiętajcie koniecznie o nawodnieniu, no i o nakryciu głowy, a my dajemy znać, że już wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 17, czyli wielkimi krokami zbliżamy się do najnowszego notowania Hit Planety. Tam przywita się już z Wami Patryk Łasica, a ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Marta Wojtunik, życzę Wam dobrego weekendu. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
6: Mamy po pierwsze kompas jutra zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
5: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
7: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tył zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
5: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiayą Suwankiayu, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków. Początek turnieju w poniedziałek.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: A po 17:00.
3: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta.
0: Z
3: startuje na dobre.
2: No i oficjalnie otwieramy wakacje na Hitplanecie i zrobimy to w naprawdę pięknym stylu. Patryk Łosica, witam wszystkich. Oprócz startu wakacji w kalendarzu dziś ogólnoświatowy dzień chłodnictwa. Myślę, że święto bardzo pasuje do warunków za oknami, bo temperatura na Dolnym Śląsku dziś wyższa niż w Barcelonie, a będzie jeszcze lepiej. No jeśli ktoś z Was szuka utworów, które pozwolą odetchnąć po tak upalnym dniu, no ba, całym tygodniu, to lepiej trafić nie mogliście, bo dziś swoje premiery zaprezentują Ray Dalton. Pojawi się także Tobie Greg z You Not Us i będzie jeden biało-czerwony akcent Zalia i jej kolejna nowość. W poczekalni także wiele dobrego i zgodnie z naszą hit planetarną tradycją dajmy szansę dwóm utworom. Dziś piątek, więc arsenał musi być odpowiedni i nasze spotkanie otworzy DJ Antua, Never Stop the Party, a następnie pojawi się Benny Benassi w towarzystwie Dua Light. Usłyszymy wielki klasyk Mamas and Papas. Przypominam także o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl. No i wskakujemy w ocean nowości.
0: Wakacje na Hit Planet.

dwa utwory za nami, no i myślę sobie, że otwarcie było naprawdę godne piątku, także początku wakacji. Pierwszy zagrał dla nas DJ Antoine, Never Stop the Party. Odrobina Tropical House'u jest jak najbardziej wskazana, szczególnie przy okazji takich warunków atmosferycznych. No a przed momentem Benny Benassi w towarzystwie Dua Light i California Dreamin', nieśmiertelny utwór z repertuaru Mamas and Papas. Jeśli ktoś z was marzył o wakacjach w Kalifornii przykładowo, to tak jak widać, słychać i czuć, wcale nie trzeba wsiadać w samolot, wystarczy włączyć muzyczne radio, no a pogoda na Dolnym Śląsku jest niemalże identyczna. Jeżeli chcielibyście, aby te dwa numery miały szansę wskoczyć do 40 najlepszych, to koniecznie

0: I na samym szczycie zupełny paradoks. Gips, Igo Formoni i ostatni dzień lata. Brzmi jak żart, tym bardziej, że dopiero wakacje się rozpoczynają, ale myślę, że dla takiego brzmienia można to kalendarzowe faux pas im wybaczyć.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: atrakcji wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Free Time w Muzycznym Radiu.
7: Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18:00 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Po reklamie.
9: This is Fergie Ferg.
10: What's up? We are TNCE.
11: Hey everyone, it's Selena Gomez.
12: Hello there, we're 21 Pilots.
13: Hi, we are Radio Killer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
14: Hit Planeta.
15: Najnowsza lista w Polsce.
16: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
17: No i moi drodzy, każdy kojarzy legendarną noc w Bangkoku, a teraz czas na noc w Mykonos. Przywitajmy Two Pilots.

0: na wakacjach.
1: No i jednocześnie pierwsze wakacyjne, piątkowe koty za płoty, nawet gołębie. Nie wiem, czy tylko mi się to rzuciło w ucho, ale w tym konkretnym numerze sprzed momentu beat skomponowany jest właśnie w taki sposób, jakoby w tle było słychać gołębia. A to było Mojki i Arodes Nobody Else. Niestety tracą, jeszcze niedawno byli bardzo wysoką. Dziś to pozycja 39. Na miejscu 39 Alexino French Kiss również traci. Numer 40 to byli Two Pilots, Toby Rose, One Trick in Mykonos. A teraz, moi drodzy, czas na wczorajszą nowość, która pojawiła się na miejscu 40. Będzie to dobrze wam pewnie znane H-Connect, Rockaway i najnowszy Szok.
0: Wakacje na Hit Planecie.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica.
3: Hi, we are Iconopolis.

0: orzeźwienia na Hit Planecie. Cakes i Moi Logo Cola dziś na pozycji 35. No a teraz, moi drodzy, czas na powiew świeżego śródziemnomorskiego powietrza. Przywita nas Agatino Romero, Leonardo da Silva i Guacolone.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 27 czerwca

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: A to była mocno nowa Blanka i wydaje mi się, że nawet jeśli nie znalibyśmy tytułu, to utwór nas zmusza do tego tańca. Dance to This niestety mocno traci. Wczoraj straciła 17 punktów, lądując na miejscu 21, a dziś na pozycji 32. Jeśli słuchają nas fani, do telefony w dłoń i głosujemy, zapraszam was na stronę muzycznyradio.pl. Za moment pierwsza dzisiejsza premiera, ta będzie w biało-czerwonych barwach, także koniecznie zostańcie z nami, ale najpierw jeszcze spotkanie z Vajston, Would You Love Me Anyway?
2: Hit Planeta na wakacjach.
3: Hey guys, we are Vajston and this is Hit Planeta on Muzyczny Radio.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: A to był odświeżony, przewielki przebój Michaela Jacksona, Billie Jean w wydaniu Vedat Una, ale ogromny spadek, no bo wczoraj był z numerem 13, dziś 29, a to oznacza tylko jedno, idą wakacyjne zmiany, ale wydaje mi się też, że w przypadku Hit Planety są to zdecydowanie plusy dodatnie, bo emocje rosną. Mamy 6 minut do godziny 18, no i czas najwyższy sięgnąć po pierwszą premierę podczas tegorocznych wakacji. Tym razem przywita nas Zalia, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek na naszej polskiej scenie, która na początku roku 2025 opublikowała drugi krążek pod tytułem Serce. Obył się naprawdę wielkim echem i zdobył wiele odsłuchów. W międzyczasie pojawiła się także gościnnie w utworach Kubana, Fuka, Jakłe Bonafide czy Mroza. Brała udział w licznych projektach, takie jak Babie Lato czy Męskie Granie. Wydała także mini album z Rapsonem, PZ-em i Astrem Def Jam World Tour Los Angeles. Współpracowała z Dawidem Podsiadło, no i dodatkowo, jakby tego było mało, dała się nam poznać też jako podcasterka. Jednakże, jak pokazuje, to nadal za mało, bo czas na Tylko Kochaj Mnie, czyli zwiastun nadchodzącego trzeciego albumu Zalii. Jak mówi sama artystka, to mój ukochany, wyczekiwany i ulubiony numer, jaki napisałam, zapowiada nową erę, a tym samym nadchodzącą trzecią płytę. Tylko Mnie Kochaj jest o mnie, ale też trochę o każdym z nas, o bezwarunkowej miłości, której tak bardzo wszyscy pragniemy, która po prostu jest, akceptując nasze wszystkie kolory i po czasie myślę, że to też pewnego rodzaju manifestacja. Więc dla wszystkich, którzy szukają miłości, niech się dobrze słucha. Posłuchajmy więc.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.

0: Wakacje na Hit Planecie. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
7: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lublinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
8: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snecerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cys. A w niedzielę 5 lipca Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
5: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
9: 18.
2: Czas na wiadomości.
10: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raportniku. Zaczęły się wakacje wyjątkowo upalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni, w niedzielę na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości, mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
11: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna. Tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu, także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj, przygotowani na to, co nas czeka.
10: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić.
3: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam. Nie narzekam.
9: W sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
10: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni, czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, tylko 6 tygodni.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. O pechu mogą mówić Magdalena i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Dlaczego? To wie Michał Waszkiewicz.
13: Magdalena już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
14: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis,
13: mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Dodaje jednak, że Świątek nie powinna mieć problemów w pierwszym tygodniu turnieju.
14: Rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
13: To jeszcze zupełnie. Magdalena Fręch zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym przegrał na otwarcie French Open.
12: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia, który zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 zagra kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania z Urugwajem, mówi trener mistrzów Europy Luis de la Fuente.
13: Uważam, że rozegraliśmy dwa dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
12: A o awans z tej grupy powalczy równolegle Republika Zielonego Przylądka, która zmierzy się z Arabią Saudyjską. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Vardar Skopje.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę. A po 18:00.
2: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
15: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama.
3: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Klub 7 Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie 7 Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za free.
2: Po reklamie.
6: Salut, c'est Antoine Clamaran.
7: Hi, we are Icona Pop.
8: What's up, guys? This is Serge Gervais.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, what's up? We are Ali and Fila, and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Leave it all, warto wziąć to do serca. A to była formacja Lost Frequencies. Dziś wylądowali z numerem 27. My natomiast wylądowaliśmy na hit planetarnym półmetku. No prawie, na pewno w drugiej części naszego piątkowego spotkania. I tak jak słychać też przez ostatnie minuty, od wczoraj zaszło naprawdę wiele zmian i jeszcze więcej ich przed nami. Piątek pełen emocji, ale myślę, że to jest to,

czego słuchacze Muzycznego Radia w ten szczególny dzień nawet oczekują. No i przypomnę, że na Hit Planecie dziś nie kończymy, bo o 20 czeka na Was pierwsze wakacyjne DMC, a następnie pojawi się A State of Trance i Armin van Buuren. Można dosłownie krzyczeć z radości i o tym też będzie kolejny utwór. Zagrają dla nas Felix Carter, Ashley Sienna i najnowsze Scream.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz-Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Po reklamie.
5: Hello everybody, my name is Kellen.
6: Hi, I'm Alia.
7: Hi guys, this is Brooke.
8: Yo, we are Bright Spots.
9: Hi guys, my name is Arnold Palmer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit

0: Talk to You, Antori 50 Fold Ultra. Dziś na pozycji 22. 4 punkty na plusie przez 24 godziny. No a teraz czas na coś dla miłośników futbolu. Jeden z utworów, który pojawił się na oficjalnym krążku FIFA. Także nie ostatni, który dziś pojawi się w naszym zestawieniu Hit Planety. Przywitajmy Ave Max i najnowsze Energy.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra i tańcze dziś na pozycji 20, a teraz z hit planety przenosimy się na dolnośląskie drogi.
2: Drogi na gorąco.
1: Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przed godziną 16 na autostradowej obwodnicy Wrocławia doszło do karambolu drogowego, zderzenia się 5 pojazdów osobowych. Zablokowane są 3 pasy ruchu, stało się to dokładnie w okolicach 11 kilometra. Sugerowany objazd jest przez węzeł Wrocław Zachód i z tego co nam wiadomo od naszych czujnych słuchaczy, pozdrawiamy Was. Prace nad udrożnieniem ruchu trwają. Obecnie przejazd możliwy jest wyłącznie pasem awaryjnym. Jeśli zmierzacie w tamtym kierunku, spodziewajcie się tego, że zwolnicie. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokości.
3: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopani wchodzi za free.
4: Po reklamie.
6: Witajcie kochani, tutaj Kleo.
7: Cześć, tu Wojtek Uszczykiewicz, zespół Wideo.
8: Witam kochani, tutaj Ruda z zespołu Red Lips.
9: Cześć, tu Tomasz Organek.
10: Rach, witajcie, tutaj Sarsa. Słuchacie muzycznego radia i hit planety.
11: Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: I'm Deep End and this is Hit Planeta. New music and the best artists every day at Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
2: I tak jak słychać, to właśnie był Deep End w towarzystwie Sunset. If Ain't Us dziś na pozycji 17, wczoraj byli z numerem 14, także minus 3 punkty. Zostało nam zaledwie 10 minut do godziny 19, no i czas na drugą dzisiejszą premierę. I zacznę od zagadki. Jak myślicie, co łączy korty tenisowe, chóry gospel, no i miliardy muzycznych odtworzeń? Trudne się wylosowało, ale odpowiedź jest tylko jedna. Ray Dalton. Dokładnie ten sam człowiek, który wyśpiewał genialny refren Can't Hold Us duetu Macklemore i Ryan Lewis, ale zanim to się stało, na co dzień zarabiał jako instruktor tenisa w amerykańskim Seattle, także na pewno zna piłkę, umie obsługiwać rakietę, no i to doprowadziło go do wielkiego sukcesu na Hit Planecie, bo wielokrotnie już się u nas pojawiał, ale nie tylko to, bo również ciężka praca. Jego warsztat wokalny to efekt lat spędzonych w chórze gospel, a taka zespołowa praca, szczególnie wokalna, wymaga naprawdę żelaznej dyscypliny. Ray postanowił jednak opuścić wokalne szeregi, no i pójść na swoje. I równo tydzień temu, czyli 19 czerwca, wydał swój zupełnie nowy singiel, a nazywa się on Go That High, czyli Szybuj Tak Wysoko. No i miejmy nadzieję, że przy okazji kolejnego piątku dotrze już na sam szczyt listy. Czy tak będzie, wszystko zależy od Was. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzyczneradio.pl. A teraz posłuchajmy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyz. A w niedzielę 5 lipca Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny. W przyszłym będzie kilka zmian. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej. Poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
6: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
5: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy Citic Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
7: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
5: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
8: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
5: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki, umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj. W wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
9: Z Warszawy była masakra, ale kotek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
10: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
5: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
12: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
11: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę. Po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
0: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
4: No i skoro to finał, to czas przywitać królową Madonna Love Sensation.

0: takiej na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po reklamie.
9: This is Rude.
10: What's up, this is David Guetta.
11: Hey, this is ATB.
12: Hi, we are Bleng and Jones.
13: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planeta.
14: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: DNA More Than a Game. No i zderzenie zupełnie różnych muzycznych światów. Opery, hip-hopu, muzyki dance, a to byli David Guetta, Andrea Bocelli i Megan Thee Stallion. A skoro taka ekipa gra dla nas o tej porze, to oznaczać może tylko jedno. Witam Was.

0: Was w hit planetarnym finale. Ostatnie minuty naszego piątkowego spotkania, wasze ulubione numery, no i to właśnie w ich towarzystwie dopłyniemy do przystani DMC, to o godzinie 20. No a teraz czas na utwór, który przez bardzo długi czas nie opuszczał trójki najlepszych. Będzie to Heroes of the Night, dziś na pozycji 12.
1: Hit Planeta.
2: Hey, I'm Alle Farben and this is Hit Planeta, world of the newest music and your favorite artist.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa. Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. I już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze z dopań wchodzi za free.
3: Po reklamie.
4: Rach, witajcie, tutaj Sar.
5: What's up, everybody? This is Orange.
6: Hello, we're Ace of Base.
7: It's Christina Aguilera.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: Hi, big kisses to all listeners of Musician Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Marsa i czy będziemy się pamiętać, otwiera naszą finałową dziesiątkę, a teraz powracamy na dolnośląskie drogi.
1: Drogi na gorąco.
0: I zaczniemy od karambolu, który miał miejsce na 11 kilometrze autostradowej obwodnicy Wrocławia. Przed godziną 16 doszło tam do zdarzenia się 5 pojazdów osobowych. Ruch był możliwy wyłącznie pasem awaryjnym. Jak poinformowała przed momentem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odcinek ten jest już przejezdny, utrudnienie zakończyło się. Kolejna kolizja przed momentem miała miejsce w Kowarach, dokładnie przy wjeździe do Kowar od strony Mysłakowic. Zderzyły się tam dwa auta osobowe, są wycieki na trasie. Na chwilę obecną utrudnienia jeszcze nie występują.
1: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco.
2: Witajcie kochani, tutaj Kleo.
3: Cześć, to Wojtek Uszczykiewicz, zespół Wideo.
4: Witam kochani, tutaj Ruda z zespołu Red Lips.
5: Cześć, tu Tomasz Organek.
6: Rach, witajcie, tutaj Sarsa. Słuchacie muzycznego radia i hit planety. Hit planeta.
1: Najnowsza lista Forbes.

0: Dubdogz i Zark Stone Dance, odświeżona wersja na miejscu siódmym. Wczoraj była to pozycja 12. Gratulujemy. Za moment pojawi się finałowa piątka, ale jeszcze jedna premiera czeka na was, no i nie może się doczekać. I to właśnie ten moment. Cofnijmy się na samym początku do roku 2001. Wówczas na klubowej scenie pojawił się pewien animowany francuski projekt, który jednym gigantycznym przebojem wrócił do góry nogami absolutnie każdą dyskotekę szkolną, każdy klubowy parkiet, a był to oczywiście Daddy DJ, weteran klubowej sceny, który można powiedzieć już jest na emeryturze, ale jak widać miłość do muzyki jest wieczna, a oprócz legendy do akcji włączył się także You Not Us, czyli berliński duet Toby Greg, który niczym król Midas, czego dotknie to zamieni wszystko w muzyczne złoto. No i nasi stali bywalce tym razem postanowili odświeżyć kawałek zatytułowany Flipside, czyli odwrócenie strony. No to co, odwracamy stronę i słuchamy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: Hello, this is Macio Kos.
3: Hi, I'm Minelli.
4: Hi, we are the Rasmus.
5: Cześć, tu zespół Błysk.
6: What's up guys, I'm Tiesco and you're listening to Hit Planeta in Muzyczne Radio.

0: to było nasze miejsce piąte. Patrzę na zegar i widzę, że czas nieubłaganie pędzi w stronę 20. No i czas podsumować wasze dzisiejsze wybory. Przed momentem zagrali dla nas Alesso, One Republic, In Your Eyes. No i tutaj pełna stabilizacja. Panowie się zadomowili na tej pozycji. Przed nimi miejsce czwarte Leonie, Marcus Martinus i Moonlight, czyli Blask Księżyca. I bolesny zjazd z pozycji wicelidera. Ten blask zaczął nam trochę przygasać, ale nic przecież nie może trwać wiecznie. Na szczęście też te złe rzeczy. Miejsce trzecie, tutaj Vice i Eski, Memories i potężny skok. Aż o cztery oczka wspomnienia wjeżdżają na najniższy stopień podium. No i bardzo ciekawe, czy jutro zdobędą złoto. A żeby tak się stało, musieliby wyprzedzić Martina Garrixa i Eda Sheerana, Repeated, którzy dziś zdobywają srebro. Kooperacja zupełnie niespodziewana, bo kto by pomyślał, że Ed się tak idealnie odnajdzie w stylu Garrixa. No ale wyszło im naprawdę świetnie. I na samym szczycie hit planetarny Paradox, Gibbs, Ego, Formoni i ostatni dzień lata. Kalendarzowe lato dopiero startuje, a oni już rozbili bank i myślę, że na pewno podczas ostatniego dnia lata, w przeddzień jesieni, jeszcze nie raz do tego numeru wrócimy. Ja dziękuję wam za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Patryk Łasica. To wszystko na hit planecie, ale absolutnie nie dotykajcie pokrętł na radioodbiornikach, bo za moment 20 zdejmujemy nogę z hamulca, no i wrzucamy najwyższy bieg, bo przywita was Maciej Wowk i DMC. Koniecznie bądźcie z nami, bo piątek i wakacje z Muzycznym Radiem dopiero się rozkręcą. Udanej zabawy, no i do usłyszenia.
1: Hit Planeta na wakacjach.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za free.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 20.
3: Czas na wiadomości.
5: 8-latek utonął w jeziorze na Mazowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
6: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
5: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który 1,5 roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl. Pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
7: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
8: Pana nabita działa, czy ciężko?
7: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
9: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
10: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
8: Studiujesz fizykę?
10: Ja nie studiuję nic.
5: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie. Dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim Mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21.00. W nocy o 2.00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny Mistrzów Europy Luis de la Fuente.
11: Uważam, że rozegraliśmy 2 dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami, widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
5: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
12: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
4: Summer with DMC. Best music. Summer.

0: No cóż, moi drodzy, jak wiecie, na całym świecie odwoływane są największe imprezy klubowe, tak jak DEFCON i nie tylko. Po przeanalizowaniu muzyki przewidzianej do dzisiejszego grania pomyślałem sobie, że no koniecznie trzeba pompować was maksimum chęci do przeżycia tego trudnego czasu i mam nadzieję, że nam się to uda. Wszystko można mówić o naszej Polce Galopce, ale że ożywia to bezsprzeczny fakt. Zresztą w ostatnią sobotę podczas imprezy w Bolkowie, Dni Bolkowa, wiem, że śmiechów było cała masa i chcieliście w kółko jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Także bardzo proszę na dobry początek. Mam nadzieję, że utwór zadziałał tak fajnie, że będziemy się wspólnie bawić.
1: Hey guys, I'm Andrew Rael and you're listening to DMC on Muzyczne Radio.

0: Nowe numery, gorące premiery i utwory, które już podbijają parkiety na festiwalach. Jeśli upał nie odpuści, moi drodzy, to spokojnie. Energii zadbamy my. Fight Machine. To jest piątkowa maszyna GMC, a zestawienie dzisiejsze, moi drodzy, otwiera Milkwish, polski producent, ziomal ze Szczecina, którego utwory trafiają do katalogów takich wytwórni jak Armada czy Anjuna Beats, a jego muzykę no, wspierają czołowi DJ-e na świecie. Świetny przykład na to, że polska elektronika z powodzeniem zaznacza swoją obecność na międzynarodowej scenie. To co, zaczynamy? Ja jestem gotów.
1: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopanie wchodzi za free.
2: Po reklamie.
3: Summer with DMC. Best music.
4: Best music każdy piątek w Muzycznym Radiu przez wiele, wiele godzin, a na finał spotkanie z gwiazdą.
5: Hey, this is Armin van Buuren and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
4: Take Me Home otwiera 1435 zestawienie listy DMC. Rivo za chwileczkę, Technicolor, Chemical Brothers, Artbat, Magwai, Avira, Rail. Muzyczne Radio, DMC.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z nami.

0: Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopanie wchodzi za free.
0: Po reklamie. DMC News.
2: Przedstawia Tom Dutt.
3: Dziś w DMC News o kolejnych królewskich odznaczeniach. Jak pamiętacie, ostatnio mówiliśmy wam o Karlu Coxie, który takowego właśnie się doczekał. Teraz do Karla dołączył Judge Jules, który również jest mega dumny z takiego właśnie wyróżnienia. Oprócz Karla i Judge'a dziś w DMC News powiemy wam o zdrowotnych problemach Purple Disco Machine, który zmuszony był do odwołania swoich najbliższych występów. Czas na szczegóły. 3210. DMC News. Zaczynamy!
0: DMC News.
3: Judge Jules został oznaczony tytułem MBE, Member of the Order of the British Empire, w tegorocznej edycji King's Birthday Annuals List. Legendarny brytyjski DJ i producent, a także radiowiec, dołącza tym samym do Karla Coxa, który w tym samym zestawieniu otrzymał OBE. Judge Jules komentował to wyróżnienie w emocjonalnym oświadczeniu, podkreślając, że tytuł MBE nie jest wyłącznie jego osobistym sukcesem. Otrzymanie MBE od króla to jedno z największych wyróżnień w moim życiu. To moment ogromnej dumy, ale też pokory, napisał Judge. Artysta zaznaczył również, że jego 40-letnia droga w branży była możliwa dzięki szerokiej społeczności. To nie jest tylko o mnie, powiedział. To wszyscy ludzie, którzy byli częścią tej drogi. Fani, słuchacze, klubowicze, promotorzy, współpracownicy, przyjaciele i rodzina, którzy wierzyli w to, co robię, powiedział wzruszony Judge Jules.
0: DMC News.
3: Tymczasem Purple Disco Machine poinformował, że odwołuje wszystkie zaplanowane występy do połowy lipca. Niemiecki producent i DJ zmaga się z nasilonymi szumami usznymi oraz nagłą utratą słuchu. O swojej decyzji poinformował fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym oświadczeniu artysta przyznał, że z problemem tym żyje od wielu lat, jednak w ciągu ostatnich kilku tygodni jego stan gwałtownie się pogorszył. Musiałem podjąć trudną decyzję o odwołaniu wszystkich występów do połowy lipca z powodu problemów ze słuchem, napisał Purple Disco Machine. Od 3 tygodni zmagam się z szumami w uszach i nagłą utratą słuchu. Zdarzało mi się to już wcześniej, ale nigdy w tak poważnym stopniu. Muszę zastosować się do zaleceń lekarzy i dać organizmowi czas na regenerację, napisał Tino Piątek. DJ i producent przy okazji podziękował promotorom, organizatorom i współpracownikom za wyrozumiałość oraz wsparcie, jakie otrzymał po ogłoszeniu swojej decyzji. Na szczęście przekazał także dobre wieści. Jak zapewnił, problemy mają charakter przejściowy i planuje wrócić do koncertowania w drugiej połowie lipca. Historia Purple Disco Machine zwraca uwagę na problem, o którym w środowisku muzyki elektronicznej mówi się coraz częściej. Wieloletnia ekspozycja na bardzo głośny dźwięk sprawia, że uszkodzenia słuchu dotykają wielu DJ-ów, producentów i muzyków. Otwarte przyznanie się do problemów zdrowotnych przez jednego z najpopularniejszych artystów sceny muzyki house może pomóc zwiększyć świadomość dotyczącą ochrony słuchu, tematu, który dla osób pracujących z muzyką ma kluczowe znaczenie. Tino Piątkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i oczywiście do koncertowania. No i mamy nadzieję, że Purple Disco Machine dalej będzie nagrywał tak niesamowite numery, jak choćby to nagranie. Substitution tu i teraz przed wami.

0: reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopani wchodzi za free.
0: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.
2: Pamiętajcie, moi drodzy, że DMC to takie part all the time i tyle. No a za nami pierwsza godzinka programu Dance Mix Chart i ciężki dzień, taki był gorący. No cóż, mam nadzieję, że te wszystkie numery, które gramy, to takie odkrywanie świata elektroniki. No i każdy znajdzie coś dla siebie i poprawi nastrój. Każdy, moi drodzy, w tym programie może naprawdę podreperować swoje emocje. Wystarczy tylko chcieć. Part of the time.

A i to lubimy takie wycieczki w górę. Muzyka klubowa ma w sobie coś wyjątkowego. Potrafi napędzić po długim dniu, na stworzyć niepowtarzalny klimat, nawet takiego letniego wieczoru, jak ten dzisiejszy. Summer. No chyba tworzymy największy parkiet na świecie. Co wy o tym sądzicie? No tak sobie pokombinujcie. Ile tam osób jest po drugiej stronie? Dzisiaj troszeczkę trensu. Za moment. To gatunek, który zawsze stawia na dobre emocje. Piękne melodie. Przestrzenne brzmienia. Energia budowana z każdą minutą sprawia, że ta muzyka zachęca do życia, do energii, do trwania i do budzenia się w każdy piątek. Mniej więcej o tej porze. A mam dzisiaj dla was niespodziankę. O 23.30 mam dla was, no, przygotowanego takiego secika, w którym usłyszycie rave-wersy. Największe rave'y programu DMC z historii. Powyciągane, podane dla tych, którzy dotrwają. Start 23.30. Polecam. Będą wszystkie perełki, jakie znacie. A nie będą wytytułów. A co? To jest Muzyczne Radio, to jest DMC, miejsce, gdzie muzyka naprawdę ma potężną moc. Słuchajcie nas w eterze. Słuchajcie nas też za pomocą DAB+. No i pamiętajcie o aplikacji Muzyczne Radio, tam też można się nagrywać. Sprawdzimy, czy są chętni. W DAB+, Muzyczne Radio, Warszawa, 11B, Wrocław, 12B, Kraków, 9A, Katowice, 10B, Gdańsk, 5C, Szczecin, 12A, Gliwice, 5B, Bielsko-Biała, 5B i Andrychów, 8D. I w każdym zakątku świata, jeżeli jest internet, jest Muzyczne Radio, jest DMC. Jesteście wyjmy!

0: Korzystajcie z aplikacji, moi drodzy, i pamiętajcie, że trzeba sprawdzić, jak to się nagrało, no bo chcemy wyemitować. Wszyscy tak przeoczymy na... Jest tak gorąco, uf, jak gorąco. A tymczasem...
1: dzień dobry, muzyczne radio. Pamiętajcie, lepiej się od słońca spocić, niż od deszczu zmoczyć. A tak na poważnie, to cieszmy się tym słońcem, bo jeszcze 5 miesięcy z kawałkiem i mamy znów zimę i Boże Narodzenie. Pozdrawiam, Jacek.
0: Jacek, ściskamy mocno i dziękujemy. Pierwsze nagranie za nami, kolejne za chwileczkę. Aplikacja muzycznego radia i wgrywki. A później wystarczy rozlakować się wygodnie i już czekać. +12 30 2 19 10 dla chętnych, którzy chcą. Chcą nam coś przesłać. Ależ to pięknie tupie.

Zapraszaj, Gabryś napisał nam, nie mogę doczekać się tego secika 23.30. No myślę, że więcej takich będzie. Połączymy old school z tempem maksimal tempo, tak? 23.30. Dla jednych to będzie nowe, dla drugich to będzie klasyczne. Na pewno zaskoczy.

Okazuje się, że fanów Ravers nie brakuje. Gosia napisała nam, ja też czekam na ten secik, jak się tylko da. Pozdrawionka dla wszystkich tych, którzy są razem z nami, DMC Maniakami, buziole dla wszystkich. Małgosia, sady górne. Pamiętajcie, wbijajcie na czata DMC, na GG12 32 19 10, i gdzie się tylko da, jak się tylko da. Jasienica Lubuskie, dobry wieczór na pokładzie DMC, witamy, Arek. Słuchajcie, a propos Lubuskiego, to zapraszam serdecznie, Bytom Odrzański. Tam dzisiaj, nad górami chciałem powiedzieć, nie no, tam gór nie ma, ale nad dolinami będzie się unosił może tyle zapach, ale tu nie, DMC. Może nie dzisiaj też, po północy. W okolicach pierwszej? Polecam, zapraszam. Uderzymy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Maciejku, a witam serdecznie, Małgosia. Sebastian, Marcin i Renia i Gosia i przyjaciele, Gosia z Ulesia. Pozdrów całą rodzinę DMC. Nie no, ten mnie tutaj zbił z plotu. Napisał tak, Czesio z Lubania. A może by tak przy tych gorących dniach, słuchaj, Macieju, zróbmy taki myk, muzyka z klimatyzacji. Po prostu jakiś taki, nie wiem, Last Christmas. No co ty?

Ręka w górę, komu się zrobiło chłodniej dzięki temu kawałkowi.

Ależ to kopie. Jaśnica, dobry wieczór wszystkim. Arek na pokładzie programu Dance Mix Chart. Magda, cześć, witaj. Muzyka gra, na pełen regulator, Macieju. Humory dopisują, a każdy kilometr, każda chwila mijają w świetnym rytmie i tonie. Trzymajcie się cieplunio. Najlepsi, grajcie dalej. Magda, hej, hej. To Czesiu, Czesiu szczęśliwy. Dzięki Last Christmas. Cześć, dzięki Last Christmas. Ktokolwiek się uśmiechnął, no to już jest okej. Okay. Maciejku, witajcie. Oj, chyba Milku jeszcze długo będzie na liście DMC, a jak najdłużej, bardzo proszę. Głosuję na ten numer prawą i lewą. Ogień w głośnikach, na zewnątrz też. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Dziękuję. Michał Szczęstochowy. No, Michał, Milku, jeszcze zawsze mile widziany. Macie od niego pozdrowienia.

No tak piątko wieczór smakuje chyba najbardziej. Dodajemy tylko troszeczkę tak chaosu, odrobinę trensu, trochę techów i mamy świetny początek weekendu. Ale przypał z tą piosenką Macieju. Wchodzę do sklepu po piwko. Wszyscy mnie znają, wiedzą, że w piątek u mnie DMC leci. A tu niespodzianka świąteczna. No nieważne. Ważne, żeby było lśnienie i odrobina uśmiechu. I to leci, powiem. Cokolwiek by się stało, bardzo was prosimy. W piątek

wyłączamy się, odcinamy się, podkręcamy głośność, zostawiamy cały tydzień za sobą i wchodzimy w weekend z uśmiechem, z DMC. No wiemy, że no, muzyka wszystkich problemów, moi drodzy, nie rozwiązuje, ale potrafi sprawić, że patrzymy na to wszystko, co się dzieje dookoła nas, z lepszym takim humorem i troszeczkę z boku.

Opalne Żary witają, pozdrawiają. Jest moc, Szymek. Hojnów standardowo na posterunku. Wszyscy sąsiedzi. Gdyby mogli, podziękowaliby tobie, Macieju, za te hiciory po 23. Lecimy dzisiaj z Ravers. Chcecie próbkę?

No niech teraz uśmiechacie się, przyznać się szczerze. Ten miks powstał właśnie z nadzieją na to, że przez 60 minut uśmiech nie będzie schodzić z waszych twarzy. Ani jednej.

Cisnęliście mocno RAV, proszę bardzo. I co oni będą? 23:30 wystartują w waszą stronę. Wszystko po to, żeby bawić w piątkowy wieczór z muzycznym radiem. It's DMC.

Hej, hej, jak na początku chciałem pozdrowić mojego terapeutę, czekam na kolejną sesję. Wiem, że dzisiaj słucha TMC. Matylda z Legnicy, dziękuję ci z całego serduszka, chyba postawiłaś go na nogi. Cześć, cześć wszystkim, tam gdzie my, tam DMC. Razem Afryka pozdrawia, Peter i Ania ze Szprotawy. Messner, Wówek Śląski, kłaniamy się. Oleśnica zawsze z DMC.

0: Dobry wieczór.
1: Już nie Kalimera, witam z polskiej ziemi, tutaj El Maciej i Łowa. Pozdrawiam tym razem z Parku Dworskiego, pięknego naszego Parku Iłowskiego, w którym niedługo odbędzie się Park Beat. Widzicie, jedni biegają przy rytmach DMC, inni grillują, bo już czuję tutaj zapach karkóweczki, kiełbaski i nie wiem, może się dosiądę, może też gdzieś słuchają

Czas na pompowanie, pompowanie, pompowanie. Dzisiaj sobie podpompujemy. Po północy, no i przed północą w muzycznym radiu. Dobry wieczór, pozdrowy od Miśku. Właśnie siedzimy sobie nad miedwiem moim kochanym. No ja wam dam, ja wam dam. Tam się fajna impreza kroi, chyba 4 września. Miedwie, połowę swojego życia spędziłem właśnie nad miedwiem. Gorące pozdrowionka dla wszystkich. Pozdrów Belgię, Małgosia i Grzegorza. Paweł z Jawora, dobry wieczór, pozdrowy dla wszystkich, którzy balują na Euforia Festiwal. Uważajcie na siebie, do jutra. Well flagowy, Amsterdam pozdrawia. Ja ci dam, pada śnieg, ja ci dam. Na ciebie, Mikołaju, nasze, ale żeś zrobił nam wszystkim wieczór. Pozdrawiamy gorąco i fajnie, fajnie, że ten klimat jest. Pozdrowionka z Upalnej Gdyni, Ania i... Nie, Adaś i Sandra. Czekaj, gdzieś tu miałem.

Dla wszystkich DM Siemaniaków, którzy lecą w aucie, gdziekolwiek jesteście. Czujemy się jak jedna wielka rodzina. Emili, przyjaciele. Dobry, dobry dla wszystkich. Radiowców pozdrów Maciej. Piotr, opolskie. Wrze, opolskie słucha. Jak zawsze. No i teraz pozdrowki dla DM Siemaniaków. Z Kaczorowa. Michał i przyjaciela. Jest Żabla. Żaba, dobry wieczór. Serce zawsze z wami, DM Siemaniakami. Wielki buziol. Dla Nanety. Trzymajcie się dobrze. W zdrowiu i szczęściu. No, Pablo, życzymy ci najlepszego. Zaproś na weselisko. Pozdrowie dla Pawła, Doroty z Wałbrzycha i wszystkich DM Siemaniaków. Kacper. Meldzuję się. Jestem z wami. Uściski dla młodego, dla Manka, dla Remika. Słuchają. Waldorf, Żary. Wracamy z działeczki, a Rytmy DMC. Sebastian, Wrocław. Artur z Oleśnic. Witam, dobry wieczór. Macie pozdrowki dla wszystkich DMC maniaków na kuli ziemskiej. No, Krystiana dzisiaj nie ma. On sobie uciekł. Na urlopa pojechał. No. Jak co piątek w muzycznym radiu. Melduje się najlepsze brzmienie. Rozrywionka dla Maślany, Darka i Małtełka. Zawidów od Pauliny i Dawida. Pozdrosy dla cię wszyscy, DMC maniacy. Stara Kamienica i Darek. Gorąco, ale fajnie. Degustatorzy ze Skalników pozdrawiają DMC maniaków. Przede wszystkim Kate i Toma. Degustatora, który dzisiaj oni obchodzą 22. rocznicę ślubu najlepszego. Byłem sygnotariuszem najlepszego na kolejne lata życia. Dinozaur DMC, degustator Chris i DMC.

dzięki za Last Christmas, teraz się nam zrobi przyjemniej. Napisała to Minika z Gdyni. Dobry wieczór wszyscy. Pozdrawiam dla wszystkich kierowców. Artur z firmy Turbo Trans. Kamil ze Skokowej. Kapitalne granie macie. Jak zawsze dziękujemy za pamięć, za granie remiksu Polki Dziadolki. Dzięki. Teraz można powiedzieć, że lato w DMC już na 100%. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szymona, Piotra, udanych wakacji dla wszystkich. Krystian. Uściski dla Łukasza z Pieńska. Niech moc bitów będzie z wami. DMC Maniacy. Świetne brzmienia. Śnieg w lipcu. To jest to. Nowy Dwór Mazowiecki.

kochanie, bardzo się cieszę, że szczęśliwie wróciłeś do domu po 3 tygodniach pracy. Tęskniłam za tobą bardzo. Cieszę się, że w końcu spędzimy razem trochę czasu. Życzę pięknych, wspólnych chwil, zarówno na łonie natury, jak i w gronie znajomych, przyjaciół. Kocham cię, twoja Pumba! Nie zepsuj tego, chłopie. Cześć Maciejku, pozdrowionka dla wszystkich, wiem, że maniak w frakuli ziemskiej. Moc ich będzie z wami. No plan B, I got an ace in sleeve. How'd I stop? Don't play with me. Oscar, najlepszego, jesteś wsparciem. Kocham cię, Klaudia. Hojnów leci. Tomek Ziłowej, pozdrawiam. Sady Górne, Gosie, pozdrów, Grzegorz. Dla nas wakacje to tylko dwie wypłaty, ale z DMC zdecydowanie cofamy się w czasie do prawdziwych wakacji. Kasia z Olszyny.

Hej wszystkim! Weekend na uczelni z egzaminami w tle. Posłuchaj szuli słuchaczy, Damian Leśnica. Co ty popadłeś, chłopie biedny? Widzimy się, Macieju, w Bytomiu dzisiaj. Pozdrawiam Kostylowej. Marcin. Jasne. Od Pumby były to życzenia. Dla Sebastiana, bo będzie foch. Co on taki łagodny? Pogłaskaj, przytul, wszystko minie.

takich numerach, słuchajcie, to kiwanie głową samo wychodzi, trwanie nogą też. To niekontrolowany dobry odruch, tak. Humor. O to właśnie chodzi. Pamiętajcie, moi drodzy, niektórzy zbierają znaczki, magnesy z wakacji, a my kolekcjonujemy. Każdy piątek. Dobre. Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, ty.

Pozdrawiam Mateusza ze Strzegomia. Jutro jedziemy na meciatkówki do Gliwic. Do zobaczenia. Stiszek, pozdrów moje kochanie. Julę, z którą spędzam wieczór. Jula, kocham, I love you. Potężne. Stiszek. Witam, nie mam focha absolutnie. Sebastian się melduje, no i to mi się podoba. Pozdrów kochaną Juju Pumbę. Lecimy Macieju, urlop w końcu, yuppie dla wszystkich. No to fajnie, bardzo się cieszę. Co to wjechało? Aż bałagan na tej konsolecie.

0: słuchacie programu DMC, to jest Alex Morsi i Sparta. Biggs wcześniej, Daniel Venroy, Ahmed Helmy, Tiesto. A szykuje się jeden z moich ulubionych numerów. Eriksson, Athena. A tak wy się bawicie. Widzę, że na razie póki co to bardzo grzecznie.
1: Pozdrowienia! Macie buziaki! Wylecimy na górze!

się czujecie? Pamiętajcie, już za 40 minut w waszą stronę. Ravers! A my spotykamy się przed pierwszą. Bytomskie Błonia i Energia DMC.

Trens ma Tonio zwykłą moc, że nie prosi. Nie prosi o pozwolenie, po prostu wchodzi do głowy. I tyle. Nic nie możemy zrobić. Cały szagań was pozdrawia. Moc z nimi. Ogrodno, w Ogrodno dzisiaj ostro się bawi. Ściskamy. Adam leć z nami. Ania, witam. Pozdrowy dla wszystkich DMC maniaków. Piękny.

0: Oj, gdzie się widzę. Bawicie.
1: Maciejku, zapraszamy serdecznie. Ciepła woda, ciepłe powietrze, fajni ludzie dookoła. Zabawy pełno w tej wodzie. Więc

0: Pozdrowienia dla Maksia, Jemski Maniaka, który dzisiaj wreszcie zaczął swoje wakacje.
1: Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy DMC, dla ciebie Maćku, dla Tomka, Miłosza, Bartka, Andrzeja, Sputnika i Cymbla. Pozdrawiam.

Wrocławski Prochów, melduje się na posterunku. Upały wchodzą powoli w tę kulminacyjną część. Sobota będzie okej. Dziękujemy Maciejku za wszystkie twoje przepowiednie, prognozy. Ściskamy mocno. Sesik rejwowy będzie dla ciebie też. Przemek, najlepszego z okazji jutrzejszych urodzin dla Amennego. Kierowniku Maciej, pozdrowionka, Krystian. Dla DMC Maniaków z Poznania. Full energii. Do zobaczenia, Bartek. Nie, Maciej. Jeju Pumba. Najlepszego. Muzyka. Staramy się wybierać co lepsze. Rodzenasy. Brzeg Dolny zawsze obecny. Temperatura znośna, więc jedziemy sobie razem z wami w rytm jedynej słusznej stacji. Lucy i Piotr. Ściskamy DMC Maniaków. Od śmigacza pozdrowy dla Krysia, od Gosieńki z Lwówka. Najlepszego dla Emila z Synusia, który spędza czas u babci w Rakowicach. Magda. Gozdica pozdrawia DMC Maniaków, najlepszego. Dla wszystkich dziękujemy za Bolków. Nie, to ja dziękuję. Absolutnie. Fajnie, że byliście. Pozdrowionka dla Władzi, brata Macieja, Dorotkę. Kapitanie, dziękuję. Kochamy tą muzykę i tą rodzinę. Do zobaczenia 11 lipca w Gozdnicy. Rozniesiemy tę imprezę w pył. Grzegorz. Też Grzesiu, ale z Wałbrzycha. Pozdrowienia dla czarnej, najfajniejszej dziewczyny, kobiety na świecie. Wałbrzych, Nowe Miasto.

Klaustrofy z polskiej ziemi, dokładnie z Parku Dworskiego, od Maciejki. Tomek z Przestronia. Pozdrawianka z garażu. Lecimy z wami, DMC Maniakami. Darek. Stara Gwardia z Podgórzyna. Ściska. Stefix Mocy. Pozdrówki dla Dawida i Sławka i całej rodziny. Adam. Kotka, samolotka, ściska Wrocław i hydraulika, który właśnie wrócił do Polski na urlop. Trzymajcie się, ludzie w te upały. Damy radę. Zielonoka. Witam wszystkich, rodzinę DMC. Piotrka i jego Dorotkę ściskaj, Macieju. Z okazji kryształowych godów 15 rocznicy ślubu najlepszego. Krzysiu z Lwówka, z Wielkopolski.

Paweł z Wałbrzycha. Dobry wieczór wszystkim. Najlepszego dla całej rodziny i dla całego świata. Dublin ściska DMC maniaków. Degustatora Chrisa. Najlepszego na niego życzenia. Irlandia. Rafał pozdrawia wszystkich DMC maniaków. Rap stację Sława. Buziole dla Piotrka. Kocham cię, Ola. Maciejku, utrzymujmy się w tym klimacie. Pozdrawiam wszystkich. Sandra. Jutro parapetówka u sąsiadów. Choroba DMC. Bartek z Godzieszowa. Lubiechowa z Marcinem. Full power. Kotuś, kocham cię. Joasiu. Napisał Romek.

Bartek tym razem, dobry wieczór od Bartka i Miłosza ze Złotowa Najlepszego na Oleśnicy Trzebnicy, okolicy Milicza. Full power. Poszły gumiaczki, Maciej, w takiej muzie. Tomaszek. Ale się dzisiaj rozkręciliście. Ja myślałem, że tak będzie tempo żółwiowe, a tymczasem full power. Czekamy na rave'y. Dla Marsjana z Mągnotna, który słucha DMC od Harmosza i Szyszki. Moc!

Macieju, twoja muza jest jak klimatyzacja. Pozdrowionka Dawid z Maciejowej. Tak się staramy. Te dźwięki najpierw ładujemy do klimatyzatora, później w waszą stronę. Uściski dla OSP Krzydlina. Matejko. Na pokładzie zawsze z wami DMC Maniakami. Pozdrow Kubusia z Drexa. Niech ta morda się uśmiechnie, a nocka zleci szybciutko. Wracamy do rodzin w Polsce przy dźwiękach DMC. Andrzej. Andrzejo z Głogowa. Jeszcze Patryk, witam wszystkich zimnolubnych. Mam nadzieję, że razem doczekamy pierwszego śniegu. Pozdrawiam, Patryk Wojcieszyca. Pozdrów Maciejku Basię z Pińska. Ona zaczyna przygodę z DMC. Łukasz.

Siada Śląska. Kciuki dla wszystkich tych, którzy jutro mają egzamin u instruktorów nauki jazdy. Lepiej nie, żeby nie zapeszyć.

0: numer 1. Listy DMC.
1: Panie i panowie, kiedy skończy się to panowanie, nie wiem, ale na razie Durant, Armin nie chcą odpuścić. Always You. Hymn Assad. Na miejscu pierwszym 1435 wydania listy DMC. A ja pozdrawiam wszystkich Raversów. Dla was coś specjalnego. Już za chwilę. Sam będę słuchał w samochodzie. Na full power. Do zobaczenia!

하이파 하이파. 하이파 하이파.